Modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę szedł.

0: Reklama.
1: Poznaj nowego hybrydowego 7-osobowego SUV-a MGS9. Nagłośnienie Bose, fotele z masażem oraz panoramiczny szyberdach. Teraz od 172 900 zł z 7-letnią potrójną gwarancją oraz w atrakcyjnym finansowaniu. HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jesień w ogrodach będzie kolorowa, kreatywna i dyniowa. Już w sobotę od 12 do 17 zapraszamy całe rodziny do zabawy pod hasłem Czas na dynie. Na miejscu czekają warsztaty malowania dyń, słodki poczęstunek i jesienna strefa zdjęciowa. Wstęp bezpłatny. W jesienną sobotę spotkajmy się w ogrodach.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
2: Środa w Braniewie z zmiennym zachmurzeniem. W regionie były 10 na plusie. Teraz w ciągu dnia do 15-16. Jutro ostatni już chyba akcent lata. Do 19 stopni, sporo słońca w pierwszej części dnia. Później coraz więcej chmur, a w nocy możliwy deszcz. W piątek na zmianę słońca i chmury, ale już tylko maksymalnie 11 kresek na plusie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat. Centrum Obrączek. Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest szósta, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Kolejna grupa kilkunastu rakiet wleciała w ukraińską przestrzeń powietrzną. Eksplozje słychać w Połtawie. Wcześniej rakiety balistyczne uderzyły w Kijów. Zginęły dwie osoby. Rosjanie zaatakowali też Zaporoże i Dniepr. Trwają akcje ratunkowe. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiS. Dokument może uchronić politykę przed zatrzymaniem i aresztem, jeśli wróci do Polski. Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Ukrywa się za granicą. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
3: Studenci Politechniki Wrocławskiej pokazali najnowszy model łazika marsjańskiego. Nad projektem pracowało 60 osób. Maszyna kosztowała 22 tysiące dolarów. Nowy łazik ma innowacyjne podwozie i układ jezdny. Poprzednia wersja zdobyła już ponad 20 medali na całym świecie, a teraz studenci chcą powalczyć z najlepszymi podczas zawodów w USA, Turcji i Polsce.
0: SK Braniewo News.
5: Rafał Maliszewski. Apokalipsa w Skowyczach. Biblioteka Elbląska w ramach cyklu Bliskie Strony zaprasza na spotkanie z Łukaszem Staniszewskim, autorem książki Pieśni łaciatych krów, której akcja rozgrywa się w niewielkiej wsi na Warmii.
6: Dawno nie czytałam tak dobrej opowieści i myślę sobie, że Warmia nigdy nie miała takiej książki.
5: Zachęcała Aleksandra Buła z biblioteki. Spotkanie dzisiaj o 18. Na drogach gminnych w Pieniężnie trwa odświeżanie oznakowania poziomego, przejść dla pieszych linii oraz innych znaków na jezdni. Kierowców prosimy o ostrożność i stosowanie się do czasowej zmiany organizacji ruchu.
7: Wiktor.
8: No i hej, no i cześć, no i środa, dzień dobry. Dzisiaj otworzyłem oczy, słuchajcie, i pierwsze co zobaczyłem, to mojego psa chudego. Leżał na plecach, a ja widziałem jego wewnętrzną stronę, więc wiecie co widziałem.
9: No, ja przez pierwsze 5 minut po otwarciu oczu muszę płacić tak zwane frycowe i miziać właśnie w tych okolicach, o których ty wspominałeś.
8: Jankes podobno śpi w samochodzie i widzi właśnie czerwone światło na ostatnim skrzyżowaniu pod radiem, zaraz będzie.
9: No, trzeba było od razu w nim spać, wtedy byłoby łatwiej. A jak jest u was? Jaka jest pierwsza rzecz, którą robicie po otworzeniu oczu? Nagrywajcie się na jaskowego messengera lub dzwońcie na 664-402-302.
10: Idę obudzić Jankiego.

0: Czerwone, zielone. Dzisiaj wszystkie światła na ulicy na czerwono. Ja się obudziłem, od razu czerwone światło zobaczyłem.
1: Ty, kolega, jak w kasynie normalnie. Wszystko na czerwone, wszystko na zielone.
0: Co ty robiłeś w kasynie, że wiesz, jakie są kolory?
1: Byłem, kiedyś byłem.
2: Ja bardzo, bardzo dawno temu. Obok przechodził.
1: To był ostatni raz w moim życiu, jak miałem pieniądze i potem już koniec.
2: Słuchajcie, dzisiaj mamy pytanie, co robicie jako pierwsze po otworzeniu oczu? Jedno już wiemy na pewno.
0: Są dwie wersje.
2: Że nasi słuchacze na pewno po otworzeniu oczu nie dzwonią do radia jako pierwsze. 664-402-302, bo nagrywają się na eskowym Messengerze, ale jeszcze nikt nie zadzwonił.
3: Dzień dobry, Eska. Pierwsze, co robię po otworzeniu oczu, to wyłączam budzik. Pozdrawiam.
0: Ale grzeczny słuchacz ładnie powiedział. Słyszałeś, Wiktor?
1: To jak podaliśmy ten numer telefonu, to proszę, kto zrobi pierwszą rzecz i to będzie telefon do Eski. 664-402-302. Kto będzie pierwszym na żywo słuchaczem dnia?
0: Damy coś. Ja dam łyka kawy na przykład, jakby co.
1: Już, dzień dobry, halo, tu radio.
4: Halo.
0: Dzień dobry, jesteśmy na żywo, co u ciebie?
4: Wracam właśnie ze zmiany nocnej, idę spać, miłego dzionka.

0: Hej, jesteśmy z samego rana, w środę 7 października. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranny pracowanie.
2: Jadziula, zanim przejdziemy do meritum, jaka była pierwsza rzecz, jaką zrobiłaś dzisiaj po przebudzeniu? To tak w temaciku dnia.
1: Wstawiłam wodę na herbatę.
2: No,
1: to nie na herbatę, tylko na kawę, przepraszam.
0: No dobrze, słuchajcie, to ja mam teraz tutaj coś jeszcze, bo jest tytuł z pierwszej strony dzisiejszego faktu. I teraz pyta.
3: No i chyba to już jest odpowiedź, która do mojego pytania. Kto? Która?
0: Bo to jest o was, dziewczyny. Aha. Miała liczne romanse.
4: Okej.
0: Są dwie dziewczyny w studiu Radia SK.
4: Ja no dzisiaj na 3-4 musimy razem zakasłać. 3-4.
0: No to nie o was. No dobra, to nie. No
3: to nie o Maryli Rodowicz, co?
4: Ale faktycznie, że gdzie się nie wejdzie w newsy, to zawsze wyskakuje mrożona pizza książula.
0: No i tak. No. To o tym też trąbią wszędzie, no.
4: Czy taki youtuber, Jadziula, kojarzysz?
1: Nie.
0: A ten placek kojarzysz?
4: Pizza.
1: Tak. No. Kojarzę, no, ale księżula nie.
4: A wiecie, ile to ma kalorii?
3: 1700!
0: Nie, nie, wszystkie.
1: Wszystkie.
0: Rzeczywiście, dobra. Jest pizza książula. No, ja jeszcze nie miałem okazji, nie jadłem. Kama cały czas na siebie. Na siebie oczywiście.
3: Przestańcie kaszleć, ludzie.
0: Ale jest pytanie, no.
3: Jest prośba, Jadzia, żebyśmy zamiast tej tłustej pizzy, tej mrożonki, zrobili coś prostego i zdrowego. Coś takiego, co Jankes nawet da radę, że nawet Wiktor da radę.
1: No tak.
0: O.
1: Bierzcie szklankę z rządkiem, wrzucacie torebkę z herbatą, to jest na poziomie trudności Wiktora i Jankesa.
4: To prawda, dadzą radę.
0: Dziękujemy.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
4: Ja chciałam dodać, że Jankes jest taki pro, że nawet wrzuca cytrynkę.
0: Tak.
1: A no tak.
0: Dokładnie. Ja herbatę, Wiktor prąd i mamy wszystko, komplet.

0: 25 minut po godzinie 6. Tutaj Eska, za chwilę newsy u nas.
1: No właśnie, i w newsach będzie o tym, że nic nie widać.
0: No to ludzie, zakładajcie odblaski, żeby było widać.
2: Tak, to jest ważne, zakładajmy odblaski. Naprawdę, no, sporo jest osób teraz niewidzialnych.
1: Jest jeszcze inna opcja. Można po prostu nie wychodzić z domu.

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Dzisiaj na termometrach w Braniewie maksymalnie 16 stopni, obecnie dyszka. W ciągu dnia zachmurzenie zmienne ze słabym i umiarkowanym wiatrem z zachodu w regionie mgły. Jutro cieplej, do 19 na plusie i sporo słońca, chociaż jutrzejsza noc ma być już deszczowa. W piątek 11 na plusie, zmienne zachmurzenie i dosyć silny wiatr.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Jest 6.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Polskie wojsko podarowało myśliwce. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operują wojskowe samoloty. Systemy obrony powietrznej są w stanie gotowości. Działania mają charakter prewencyjny, a polskie dowództwo operacyjne monitoruje sytuację. Kierowcy, uważajcie na gęste mgły. IMGW wydało ostrzeżenie dla centralnej, północnej i północno-zachodniej Polski. Widoczność może spadać poniżej 200 metrów.
13: SK Sport News.
12: Pożegnanie legendy futbolu. Lionel Messi rozegrał ostatni mecz w reprezentacji Argentyny. W Buenos Aires Argentyna pokonała Benin 3-0. Messi strzelił gola i zaliczył 2 asysty, a po meczu kibice długo skandowali jego nazwisko. Messi zagrał w barwach Argentyny 208 razy, strzelił 126 goli. Nie kończy jednak karierę piłkarza, nadal będzie występować w Interze Miami.
14: Jankes,
15: Kama
14: i Wiktor.
15: Jankes, Kama i Wiktor.
16: Radio SK.
17: Ale widzieliście, jak Messi dostał kopertę na koniec?
18: No nie widziałam, ale ekstra.
17: Ale po co mu kopcie, że z kasą wszystko się zgadza, no.
19: To jest taka tradycja, 1000 zł w kopercie to najlepszy prezent.
18: Dzień dobry, wam mówimy oczywiście.
20: Proszę bardzo, Kamcia, mam dla ciebie też kopertę. Mhm. Ale zaraz, tam miało być 1000 zł.

0: A wiecie, co ja dzisiaj zrobiłem, jak się obudziłem? Mhm. To też można chyba zaliczyć do zrobienia. No. Zrobiłem myślenie o was.
1: O,
0: naprawdę. Że wy pewnie już w drodze, a ja właśnie wstaję.
2: Ja się pokapowałem, że jest jeszcze jedna rzecz, którą ja w ogóle robię przed otwarciem oczu. Zawsze jest ten moment.
0: Nie mów tego.
2: Kiedy muszę po omacku dotrzeć do toalety, wymacać wejście do drzwi i nie otwieram oczu, żeby jeszcze wrócić na krótką drzemkę.
3: Naprawdę?
0: A tam wchodzi do łazienki, a tam kot.
3: No i kubeta. To powiedział? No dobra, sprawdzam w takim razie, co u was, co wy robicie jako pierwsze zaraz po otworzeniu oczu.
4: Cześć, tutaj Łukasz z tej strony, właśnie jadę motocyklem i pierwsze, co widzę zawsze po przebudzeniu, to przepiękną swoją żonę.
2: Najważniejsze w tym zdaniu jest słowo swoją.
3: Nie, Wiktor, najważniejsze w tym zdaniu jest żoną.
0: Nie,
3: Wiktor.
0: Najważniejsze jest to, patrzcie w lusterka, motocykle są wszędzie.
5: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival, 9 i 10 października, Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: I po reklamie.

0: Trofea. O czym i o kim dokładnie śpiewa, nie wiem, ale wiem, o kim na pewno nie śpiewa. Na pewno nie śpiewa o polskich piłkarzach. Dziękuję za wypowiedź. Proszę.
1: Michał, Michał!
2: Eska budzi w urodziny.
1: Michał, to też takie trofeum.
3: Tak, dokładnie. Dzień dobry, Michale, jesteś?
4: Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, Michał. Jak się macie?
3: No, siema, się mamy, dobrze. Ale nie o nas, nie o nas. Dzisiaj twoje urodziny, to o tobie dzisiaj jest dzień. 7 października. Mama kiedyś ci mówiła, o której ciebie urodziła?
4: Gdzieś około 14.
3: A nie, to się usłyszenia. To tak.
1: Słuchaj, ty dzisiaj kończysz 39 lat. Jak się czujesz na rok przed 40?
3: Gdzie cię boli?
4: Wspaniale, jak może być jeszcze lepiej?
3: Słuchaj, czy dalej kochasz swoją żonę tak, jak kochałeś?
4: Z całego serduszka.
3: Uwaga, bo twoja żona jest z nami w studiu Radia SK. Przywitaj się. Przywitaj się.
5: Nie, ona ładniejsza ma głos, Kama.
3: No, Kama to nie... Żona. Żona
1: Dzień dobry.
3: Jak pani ma na imię?
1: Kasia.
3: Kasia. Panika. Słuchaj, żona twoja jest w studiu. Posłuchaj, co Kasia ma do powiedzenia.
1: Michał, dziękuję, że jesteś. Za twoje wsparcie, troskę, cierpliwość i za to, że mogę iść przez życie właśnie z tobą. Przy okazji wielka prośba. Sprzątaj skarpetki i zmywaj naczynia. Dziękuję. Żartuję, to ostatnie ja dodałam.
3: Michale, no proszę bardzo, jakąś szybką ripostę. Mąż do żony mówi...
4: I kto to mówi?
1: Michał, stówka leci do ciebie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Kaśka naprawdę napisała nam cudowne rzeczy na twój temat, więc jedno jest pewne, nie możesz się zmienić, okej?
4: Super, trzymam się tego w nawiązaniu do tych życzeń.
1: No i mamy to.
5: I pamiętaj, jakby co, to Kamila jest druga w kolejce.
4: Spoko.

0: Siódma za chwilę.
1: No i za chwilę newsy w SC. Po pierwsze o tym, że paliwo coraz droższe, a po drugie tego...
0: Przepraszam bardzo, ja się zatrzymałem na tym, że było tańsze.
1: Ale teraz powolutku idziemy co parę groszy w górę z każdym kolejnym dniem. Wracamy z powrotem do cen właściwych. To jest jeden temat, a drugi to jest ten lekarz ze Szpitala Południowego. W końcu podobno ma postawione zarzuty. I te dwa tematy się łączą wbrew pozorom.
2: Bo on jeździ takim samochodem, co dużo pali.
1: To jest... Jankes, Kama.
3: I Wiktor. W Radiu SK.
4: Reklama. Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit? 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
18: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
17: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
2: Do 15-16 stopni ze zmiennym zachmurzeniem dzisiaj w Braniewie. W regionie mgły. Noc to okolice 12 na plusie. Jutro do południa sporo słońca, później pochmurno. W nocy możliwy deszcz, cieplej jednak. Do 19 stopni jutro. W piątek już tylko 11, zmienne zachmurzenie i dosyć silny wiatr z zachodu.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat. Centrum Obrączek. Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Dawid K. z zarzutami w sprawie afer w Szpitalu Południowym. Po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Prokuratura dzisiaj zaplanowała specjalną konferencję w tej sprawie. Najnowsze informacje ma nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, przesłuchanie trwało wiele godzin. Za co odpowiadać ma lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej?
4: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół Szpitala Południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniał właśnie Dawida K.
3: Konferencja prokuratury w sprawie Szpitala Południowego o 14:45. Koniec policyjnej obławy pod Chrzanowem w Małopolsce. 49-latek podejrzewany o zabójstwo 73-letniej kobiety w Zagórzu jest w rękach policji. Mężczyzna został zatrzymany po kilku godzinach poszukiwań. Ukrywał się w zaroślach w lesie. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, olej napędowy w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86, a za diesla 7,80.
0: SK Braniewo News.
5: Rafał Maliszewski. Pół roku więzienia za napaść na ratownika. To kara dla 48-letniego Tomasza M. z gminy Gliczęta, który w kwietniu tego roku pobił w karetce ratownika medycznego. Był wtedy pijany. Mężczyzna był już wcześniej 12-krotnie karany za różne przestępstwa. Ratownik nie odniósł poważnych obrażeń. Braniewo zostało partnerem koreańskiej firmy z sektora przemysłu obronnego. W ramach umowy partner przekaże środki na działania realizowane w mieście.
6: To będzie kwota rzędu 80 tysięcy złotych.
5: Michał Wąsiewicz z Hanwha Aerospace Europe dodaje, że firma zamierza wspierać działania edukacyjne i przedsięwzięcia sportowe.
0: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
7: Herbatka teraz wjechała. Słuchajcie, mam po lewej kawę, po prawej herbatę.
8: To jeszcze tatka brakuje.
7: Herbatka u tatka. Taki program był kiedyś.
9: Ale że jeszcze jej nie masz na swojej koszulce, to jest bardzo dziwne.
7: To wszystko przed nami. Spokojnie. Dopiero 7:02.
8: Tam się chyba ktoś czai w Messengerze. Halo, dzień dobry.
10: Pierwsze, co robię po otworzeniu oczu o godzinie 5 rano, to zastanawiam się, dlaczego nie wyszłam bogato za mąż i nie mogę teraz spać dłużej.

0: 8 minut po godzinie 7. No dobrze, kawa się leje, herbatka się leje, gra muzyka. Skolim gra.
1: Co?
2: Nie, no to prawda, no. Skolim na zawsze zupełnie, jak tam właśnie Zalia śpiewała w naszych serduszkach.
0: Zgadza się. Słuchajcie, Skolim to jest bardzo wyjątkowy artysta, który no, odtrambia coraz więcej triumfów i, no nie wiem, wszystkie już Fryderyki świata zdobył, prawda? Tak, prawda?
1: To po prostu słyszę ten podziw w twoim głosie dla tego artysty i coraz bardziej cię szanuję.
0: No.
2: Ale w Siemiatyczach przygotowania do 30 urodzin Skolima weszły na zupełnie nowy poziom.
1: Tak jest. Okazuje się, że...
0: To ten właśnie artysta, panie i panowie, niesamowite.
1: Słuchajcie, drogę prowadzącą na wydarzenie, uwaga, specjalnie dla Skolima pomalowano na różowo, żeby ta różowa droga pasowała do limuzyny, którą ma przyjechać król Latino, bo przypominam, jeździ różową wielką BMW-ką.
2: To nie jest różowa wielka BMW-ka.
1: A, Mercedes.
2: To jest takie Humvee, które sprawia... Ja jechałam ostatnio obok tego samochodu i to zajmuje trzy
0: pasy.
2: No, trochę tak.
0: A ty biedna na rowerze ledwo się zmieściłaś, tak?
2: Ale idąc dalej, to my jako Eska potrzebowalibyśmy pomalować wszystkie Eski, drogi Eski, na...
1: Pomal...

0: Kuma, Kuma, Kama, Kama, Youngest, Youngest. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Chłopaki nie płaczą, ale czytają regulamin naszej zabawy, który jest na sk.pl.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: 664-402-302. Można dzwonić do siódme wygrywa. Gwarantowana nagroda, czyli 700 do wydania na naturhaus.pl albo w placówkach Naturhaus. Dzisiaj do zdobycia, tylko trzymajcie telefon przy uchu.
0: No i tyle. Zapraszamy, kto dzisiaj pierwszy. Halo, halo.
4: Halo, dzień dobry.
5: Witam, dzień dobry.
4: Jak masz na imię?
5: Magda.
4: No to Magda, jak zmieścisz się w dwie minuty, to jeszcze oprócz kasy dostaniesz buziaka przez radio.
5: O, super.
4: Pierwsze.
0: No, dobra, to róbmy to.
3: Zabawa rozpoczęta.
0: Lećmy. Pierwsze. Jaki sport uprawia, uważaj, Krzysztof Ratajski? Odpowiedzi? Odpowiedzi chyba potrzebujemy, prawda?
1: Babington, dart czy biegi narciarskie?
5: To może babington?
0: Nie. Ajajajajaj. Lotki, dart. Dobrze rzuca, dobre ma oko, dobre ma palce. Dziękujemy.
4: Ale masz chociaż buziaka.
1: Poszła sobie, widzisz, nie chciała. Odbieramy dalej, dzień dobry, halo.
6: Stała w plecy.
1: Halo?
0: Dzień dobry. Super. Dzień dobry, do SK lecimy z dwójeczką.
4: Drugie.
1: Powiedz Gibraltar.
7: Gibraltar.
4: Dobrze. Rada Języka Polskiego lubi to. Uwaga, trzecie, jak się wchodzi, to się...
0: Puka! Jesteś?
1: Puka, wita, siada, mówi dzień dobry. A my mówimy dzień dobry kolejnej osobie. Halo, halo. Buongiorno.
0: Buongiornik, dzień dobry. Jesteśmy szybciutko, bo czas leci. Halo, jesteś?
8: Halo, cześć, jestem.
0: Dobra, lećmy czwarte. Dalej. Czy jesteś okej z tym, że ktoś w twojej rodzinie jest homo sapiens?
8: Oczywiście, jak najbardziej.
9: Czy zna pan kogoś, wszyscy kto są. Jest homo sapiens?
4: Dobrze. Pełna tolerancja dla homo sapiens.
1: Co mówi dżem po otwarciu słoika?
8: Dzień dobry.
4: A jaki rozmiar ma nasze radio?
8: Najlepsze.
1: Czyli radio?
8: Eska.
1: A jest!
0: Dobra, lewo, dotknęliśmy go, ale strzeli. Uwaga, i siódme, ostatnie. Jakie będą twoje słowa, gdy szef da ci podwyżkę? Szef daje ci podwyżkę. Co to na to?
8: No nie wierzę.
1: I tym oto sposobem my ci dajemy 700 do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl. A kiedy po raz ostatni dostałeś podwyżkę?
8: Od 2 lat zmieniłem pracę, jeszcze ani razu.
1: No to
8: ale są... dobry temat, żeby pójść dzisiaj porozmawiać.
1: No, God!
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. Właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.

0: Przed chwilą siódme wygrywa. Słuchacz dostał zadanie powiedzieć Gibraltar.
1: To nie, ja mam do ciebie piąty. To mam do ciebie piąty, będzie łatwiej. Dawaj, łatwiej. Co mówi dżem po otwarciu?
0: Dżem dobry.
1: Dobre. Bardzo dobrze.
0: A powiedz kaloryfer.
1: Nie grzeją.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Dzisiaj, 7 października, to dzień wanny. Naukowcy mówią, że lepiej korzystać z prysznica, ale czasami to wanna wygrywa. Środa w Braniewie ze zmiennym zachmurzeniem w regionie mgły. Do 16 na plusie dzisiaj na termometrach. Jutro cieplej. Ostatni chyba akcent babiego lata. Do 19. Od piątku okolice 10 na plusie w ciągu dnia.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
6: Zbliża się 7.30. Paulina Horwatowska, to jest SK News. Koniec operacji polskiego lotnictwa. Wojsko zakończyło działania związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Systemy obrony powietrznej wróciły do standardowej gotowości. W działaniach wspierały nas szwedzkie myśliwce. We Włoszech rusza pomoc dla rozwiedzionych i osób w separacji. Rząd uruchamia wsparcie dla tych, którzy po rozstaniu stracili mieszkanie i nie stać ich na wynajem nowego. Na program przeznaczono 20 milionów euro rocznie.
0: Sport News.
6: Iga Świątek rozpoczyna walkę o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Polka mierzy się z Iwą Jowicz. To ich pierwsze spotkanie. 18-letnia Amerykanka zajmuje 13 miejsce w światowym rankingu. Asysta Lewandowskiego w wygranym meczu Chicago Fire. Zespół Polaka pokonał Vancouver Whitecaps 3-1. Kapitan reprezentacji wszedł na boisko w 76 minucie. Kilka minut przed końcem miał przed sobą tylko bramkarza, ale podał do kolegi, który trafił do pustej bramki. Po 27 meczach Chicago Fire zajmuje 4 miejsce w konferencji wschodniej.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
8: Jankes, Kama
0: i Wiktor.
7: W Radiu SK.
9: No i dzień dobry, to jest środa, tydzień idealnie, ciach, na pół przecięty.
10: Kichać mi się chce. Dobrze, spróbujmy.
9: Proszę Państwa, to było kichnięcie w środku, tak zwane. Na zdrowie. Ja kiedyś tak zrobiłem w środku, to później miałem plamę.
11: Ale też w środku.
12: Tutaj, tutaj pokażę.
9: Nie pokazuj!

0: 7.37 na eskowych zegarach. Janki, nie wiem, czy ty pamiętasz, ale w zeszłym tygodniu pokazałeś mi zdjęcie pana Tadeusza Sznuka za czasów, kiedy pracował w radiu.
1: Tak, dokładnie.
0: Czy możesz opisać, co było na tym zdjęciu?
1: Nie.
2: Dziękuję za ten dialog.
1: A co? No.
0: Pan Tadeusz leżał na kanapie, miał mikrofon postawiony pod, pod kanapę i w ten sposób prowadził program radiowy. Bardzo mi się to podoba i jak dorosnę, to bym kiedyś chciała zostać panem Tadeuszem Sznukiem.
1: To jest klasa, klasunia, to jest mistrz świata, kochamy pana Tadeusza Sznuka. Nawet nie będziemy mówić, ile ma L.
2: No bo jest wiadomo, że stoi na czele najdłużej emitowanego teleturnieju w telewizji. Wczoraj, przedwczoraj, 5 października, słuchajcie, padł historyczny rekord w teleturnieju 1 z 10. Okazuje się, że pan Sebastian, uczestnik, jako pierwszy w historii...
1: Na siebie!
2: Pierwszy w historii przekroczył granicę 1000 punktów. Nikt wcześniej tego nie zrobił.
0: To jest sytuacja niesamowita. Ja się teraz zastanawiam tylko, czy pan Sebastian na pewno nie oszukiwał.
3: Tak mogło być.
4: Brzmi, nie wiem, choć się domyślam.
5: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na sk.pl.
7: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
9: Autopromocja. Reklama.
10: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: I po reklamie.

0: Post Malone i Sunflower. Oni przypominają, że to jest ostatnia szansa i okazja, żeby na targu kupić jeszcze świeży słonecznik. Ostatnio widziałem, polecam. 8 zł
1: zapłaciłem. Ja już nie kupuję, bo się żużel skończył.
2: Za to ja polecam Nocella. Ten zawsze jest dobry i co więcej, zawsze jest świeży.
1: Naprawdę?
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Hello?
5: Halo, dzień dobry, czy do pani Aleksandry się dodzwoniłem?
4: Tak, w telefonie.
5: Dzień dobry, z diecezji kurialnej telefonuję, Bosley Bogdan, proszę pani, telefonuję w sprawie zajścia, które miało miejsce na parafii, dlatego też bym chciał wiedzieć, proszę pani, czy państwo będziecie korzystali ze sprzętu typu organy i z organisty tamtejszego.
4: No nie będzie, absolutnie, no jakby ja mówię, ja mam...
5: Ale moment, to państwo nie będziecie śpiewać i nie będziecie grać?
4: No my nie, będziemy z tego zespół, który mam wynajęty, co zresztą też podawałam do kościoła.
5: Ale podczas postępowania, proszę pani, ja nie mogę wyrazić zgody na, proszę pani, organizację jakiekolwiek tutaj uroczystości związanych ze śpiewaniem i graniem.
4: Ale dlaczego pan nie może wyrazić zgody?
5: Bo tutaj jest, proszę pani, problem z ustawieniem konkursu na organistę i toczącym się postępowaniem. Jeżeli, proszę pani, ktoś z parafian będzie wiedział, proszę pani, że jest grane i śpiewane, no to jednocześnie mamy, proszę pani, kłopot.
4: Ale o jakim my w ogóle konkursie mówimy? Przecież to jest w ogóle zewnętrzny chór,
5: tak,
4: w ogóle, który ja
5: ale podczas
4: w ogóle
5: podczas postępowania ustalającego na ustawienie konkursu na organistę, nie może się odbywać, proszę pani, nic, to ma, proszę pani, znamiona śpiewania oraz grania.
4: Rozumiem, czyli nie mam zgody na to, żeby mieć chór ani organistę i msza będzie poprowadzona...
5: No nie mogę pani wydać, proszę pani, no bo toczy się postępowanie w sprawie ustawienia, proszę pani, konkursu na organistę.
4: Chce mi pan powiedzieć, że zostałam bez chóru i bez organisty.
5: I teraz, gdyby pani nie miała tej pretensji, proszę pani, to ja mogę nagrać wszystko, proszę pani, na kasetę. To musi mi pani to wcześniej wysłać i ja wyrażę wtedy zgodę, żebyście to puszczali z kasety.
4: Ja nie wiem, ja się zgłoszę do kościoła, ja porozmawiam z proboszczem i ja załatwię
5: pani,
4: ten
5: pani,
4: teraz.
5: Moment. Wcześniej to niech pani posłucha Karola.
6: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Boże, ja mówię, jaki organista w ogóle, o co chodzi?
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Za chwilę ósma, za chwilę kolejne newsy w SC i znowu newsy ze stacji benzynowej. Tej największej, nie. Orlenowej.
1: O, okej. Okay. Do góry, na dół, czy stoi?
2: A gdzie ma być? W bok!
0: Prosto do prokuratury. Dobra. Podobno są zatrzymania poprzedniej ekipy.
3: Ojejku.
1: No dobrze, czyli bez hot-doga tym razem, dobrze.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
10: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
2: Środa w Ranie, więc zmiennym zachmurzeniem. W regionie mgły 10 na plusie. Teraz w ciągu dnia do 15-16. Jutro ostatni już chyba akcent lata. Do 19 stopni, sporo słońca w pierwszej części dnia. Później coraz więcej chmur, a w nocy możliwy deszcz. W piątek na zmianę słońca i chmury, ale już tylko maksymalnie 11 stopni na plusie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat. Centrum Obrączek. Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Minęła ósma, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Areszt i zarzuty dla 21-latka po śmiertelnym wypadku w Nowym Sączu. Kierowca miał potrącić pieszego na pasach. Według śledczych jechał co najmniej 120 km na godzinę. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury.
4: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratury. Natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
3: Zarzut udziału w nielegalnym wyścigu usłyszał też drugi z zatrzymanych kierowców. Grozi mu 5 lat więzienia. Zarzuty dla 5 pracowników Orlenu w sprawie cen paliw z 2023 roku. Według prokuratury zaniżanie cen było efektem wewnętrznej procedury uruchomionej na polityczne zlecenie. Wśród zatrzymanych są były członek zarządu, trzej dyrektorzy i pracownik działu. Śledczy zarzucają im przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. A według prokuratury Orlen miał ponieść ponad 4 miliardy złotych szkody. To już tylko kwestia godzin. Szykuje się wyraźna zmiana pogody. Odczują to przede wszystkim mieszkańcy północnej Polski, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
5: Czwartek przyniesie pogorszenie pogody, wzrost prędkości wiatru oraz przelotne opady deszczu. Od piątku nastąpi zdecydowane ochłodzenie.
3: A pogoda poprawi się w przyszłym tygodniu.
0: SK Braniewo New.
6: Krzysiek Jaworski zapraszam. Setki ofert do wzięcia. Przed nami Elbląskie Targi Pracy.
7: Targi kierowane są do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, do studentów i do przedsiębiorców oczywiście.
6: Mówi Katarzyna Piasecka z Elbląskiego Urzędu Pracy. Elbląskie Targi Pracy. Środa od 10 do 13 w hali przy Grunwaldzkiej w Elblągu. W związku z pracami na sieci wodociągowej w środę i czwartek w godzinach 8-15 może zabraknąć wody u odbiorców w Roninie, Nowinie, Narusie i we Fromborku, przy Jaśminowej Elbląskiej oraz w kwartale ulicy Leśna Kwiatowa-Młynarska, Kolonia i Robotnicza.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
8: W Radiu SK.
10: No i dzień dobry. Dzisiaj w kalendarzu jest dzień wanny. Najgorsze święto, jakie może być.
11: Jak to najgorsze?
10: Ja tylko prysznic w nienawiści do wanny.
11: Rzeczywiście?
10: Tak zostałem wychowany.
11: Ile w tym mieszkaniu mieszkasz teraz?
10: No ze trzeci, czwarty rok.
11: Ile razy się kąpałeś w wannie?
10: Nie wierzę.
11: Kama, musimy porobić tę statystykę, wpaść do Wiktora na cały tydzień, no.
10: No jak można kochać wannę?
12: Jeżeli dlatego ja nigdy nie będziecie razem, bo Janki tylko wanna, a ty tylko prysznic.
11: Ja wanna. Ty prysznic.
10: Ja prysznic.
11: Kama?
10: No.
11: Kama wanna.
12: Ja wszystko naraz.
10: No to ktoś z was musi przechylić szale na korzyść albo wanny, albo prysznica.
11: Dajcie znać, czekamy. 66440. To był numer 664?
12: 402.
11: Dobrze powiedziałem. Słuchajcie, bo moja żona ma taki sam początek i już myślałem, że... No serio, naprawdę. 66440.
10: Dobrze, że nie ma takiej samej końcówki jak ty.

0: weźmiemy po godzinie 8 Radio Jacka w środę, pół do piątku, 7 października.
1: Oni
0: super
1: śpiewali, chcę dalej iść i może się okazać, że zamiast latać będziemy musieli chodzić.
2: Tak, bo okazuje się, że słuchajcie, znowu idą w górę ceny, tym razem biletów lotniczych, ale wszystko powodowane oczywiście przez nasze kochane paliwo, które drożeje. A na co są samoloty? Na paliwo. No.
1: Czyli tanie linie nadal będą tanie, tylko trochę mniej.
0: Chodźmy dalej, teraz na 3 rana.

0: Dzień dobry, tu Polskie Radio SK. Na zegarach 8:15.
1: Radio SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Dzień dobry, tu linie lotnicze. SK Skyline.
3: Przepraszam, ja tam z tyłu siedzę, gdzie my lecimy?
4: Proszę się nie rozpychać i ręce proszę tak położyć, żeby wszyscy je widzieli.
3: Ale ja pytałem tylko, gdzie my lecimy?
2: Nie wiadomo tego do samego końca.
0: Słuchajcie, nie wiemy, gdzie my lecimy, nikt nie wie.
2: To jest odlot w nieznane, ale znane już nam są dane osobowe kolejnej klientki przy telefonie.
4: Okej. Halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie?
5: Dzień dobry, Wiktoria.
4: Wiktoria, opowiedz nam co nieco na swój temat.
5: A więc tak, jestem odlotowym fizjoterapeutą i na pokład chciałabym zabrać mojego chłopaka, który również jest odlotowym fizjoterapeutą.
4: To akurat idealnie dla Jędrysika.
2: Dobra nazwa dla waszej firmy. Przyszły gabinet, odlot i fizjoterapeuci.
0: Jejku, a gdybyś poleciała, no to by w pokoju u ciebie można by otworzyć taki właśnie gabinet fizjo?
2: Hotelowym pokoju.
5: Tak, podczas można wyjazdu? By. I właśnie ja przygotowałam challenge dla was.
2: Naprawdę?
0: Nie, myślałem, tak. Czy łóżko zabierzesz takie rozkładane. No ale dobra, challenge jaki jeszcze, no?
5: Kto z was będzie miał najlżejszą walizkę, wygrywa masaż.
3: Ja wygram!
4: No ja już
0: ja nie zabieram walizki, to ja już nie...
2: Ty sobie przegrałaś już?
4: No przegrałam.
2: A, Kama kosmetyki bierze, okej.
6: Okay. Wiecie, że faceci na weekend potrafią w tym samym ubraniu polecieć i wrócić, więc...
0: Ale ty jest... Boję się, że Wiktor wygra. Wiktor jest mistrzem świata,
3: bo
0: ja też lubię mieć coś na zmianę.
4: Lubimy mieć wszelkiego rodzaju challenge, więc wydaje mi się, że challenge accepted, co oznacza, że uwaga, pakujcie się, albo się nie pakujcie i lećcie z nami!
3: Mamy to!
0: Wiktoria, czy ty zrozumiałaś komunikat, ten przekaz?
5: Zrozumiałam i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zabieramy cię na odlot ściśle tajny!
4: Nie wiem, czy miałaś okazję już usłyszeć, bo już się pojawiły dwie podpowiedzi a propos miejsca, do którego was wszystkich zabieramy, czyli tam się kończy królewska legenda oraz z tamtego miejsca można patrzeć z góry.
2: Tak jest.
4: Coś takiego. Posłuchajmy trzeciej podpowiedzi i zobaczymy, jakie ty masz tropy.
7: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
4: Ściany opowiadają.
5: No kurczę! No,
2: tak zabrzmiało trochę groźnie.
4: Jak hieroglify.
3: A, to mi na osiedlu!
1: Ściśle tajne.
0: No wiesz, no sporo takich grafik. Ale to... A,
4: ej, widziałem, ale Egipt pasuje jak ulał.
2: J plus K równa się WNM.

0: Będzie tu jedno wielkie dochodzenie poza anteną, dlatego taki rozgardiasz, bo każdy rzuca krajem. Znamy kolejną podpowiedź.
1: Gdzie to będzie?
0: Po pierwsze, wiemy, że to miasto, gdzie skończyła się epoka królów.
2: Zakończyła się królewska legenda. Aha, można patrzeć z góry. Wysokości i że ściany... Jak to było? Ściany...
0: Że na ścianach jest historia.
1: Można coś tam z nich wyczytać.
2: Ja podnieciłam się, przepraszam, ale taka prawda, że to musi być Egipt. Bo tam się wszystko zgadza. No zobacz, królewska legenda, no bo skończyli się faraonowie. Możesz wejść na piramidę, chociaż chyba już nie można wchodzić na piramidę. Ale w teorii mógłbyś wejść. Znaczy, Janki by na pewno wszedł.
3: Turcja?
1: Też mi tu pachnie Turcją.
0: Pamiętajcie, że to, co my dzisiaj sobie ustalamy jako za niby pewnik, i tak się pozmienia, bo tych podpowiedzi jeszcze będzie, a będzie.
2: Ale daj mi chwilę uwierzyć, że wiem, dobra? Dzięki.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz stabilnej pracy w rozwijającej się firmie? Firma ML w Gronowie Górnym zatrudni operatorów i pomocników operatora linii produkcyjnej. Zapewniamy pełne szkolenie, umowa o pracę plus premia za wyniki, nawet do 80%. Dopłata do dojazdów spoza Elbląga, premia za polecenie pracownika i inne korzyści. Zadzwoń 576 984 532. Szczegóły na stronie firmy w zakładce Kariera. Dołącz do zespołu w firmie ML.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Dzisiaj na termometrach w Braniewie maksymalnie 16 stopni, obecnie dyszka. W ciągu dnia zachmurzenie zmienne ze słabym i umiarkowanym wiatrem z zachodu w regionie mgły. Jutro cieplej, do 19 na plusie i sporo słońca, chociaż jutrzejsza noc ma być już deszczowa. W piątek 11 na plusie, zmienne zachmurzenie i dosyć silny wiatr.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. O 9.30 ruszy proces byłego proboszcza oskarżonego o zabójstwo przed Sądem Okręgowym w Radomiu, stanie 61-letni Mirosław M. Jest oskarżony o zabójstwo znajomego i wcześniejszą próbę zabójstwa. Grozi mu dożywocie. AI pomaga lekarzom. W Siemianowicach Śląskich testowany jest system, który automatycznie tworzy dokumentację z rozmowy lekarza z pacjentem. Notatka powstaje w kilkadziesiąt sekund. Lekarz musi ją tylko później sprawdzić i zatwierdzić. System ma ograniczyć papierową pracę i dać medykom więcej czasu dla pacjentów. Kadra U21 z awansem na Euro. Polacy zostali najlepszą drużyną z drugich miejsc w grupach. Pomogła im Grecja, która pokonała Irlandię Północną tylko 1-0. Mistrzostwa Europy rozpoczną się 17 czerwca w Albanii i Serbii. Losowanie grup odbędzie się 26 listopada, a trzy najlepsze zespoły awansują też na turniej olimpijski w Los Angeles w 2028.
13: Jankes. Kama i Wiktor.
14: Ja siedzę dalej w wannie. Ja siedzę w wannie i się nie ruszam nigdzie.
15: Mamy poranne spotkanie hejterów i loverów, wanien oraz prysznicy pryszniców.
16: A ja w domu posiadam szambo, więc muszę uważać z ilością wody.
14: Koleżanko!
17: Wybiło nam słuchacza.
18: Cześć, a prysznic w wannie może być? Czy nie?

0: tym utworze właśnie to robię.
1: Myłeś zęby? Wiecie, kto z nas jest wyznaczony do przekazywania smutnych informacji?
0: Kama na ochotniczkę, prosimy.
2: No dobra.
0: Prosimy, proszę państwa, czas na smutne informacje.
1: Smutny news. No.
2: Dobrze, to uwaga, wszyscy mają teraz smutną muzykę w serduszku.
0: Mają.
2: Dwie trzecie mężczyzn w wieku 18-24 lat nie jest w żadnym związku.
1: I to są naprawdę szokujące dane. I dotyczą naszego kraju. Młodzi chłopcy nie mogą poznać dziewczyn,
0: ale bo to się zgadza.
1: One mają wygórowane oczekiwania. No.
0: W jakim wieku?
1: 18-24.
0: To się zgadza, ja nie jestem.
2: No dobrze, no i może faktycznie ci panowie nie mają związków, miłości i dzieci, ale za to mają Facebooka, Instagrama i TikToka.
3: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. I po reklamie.

0: to dzisiaj ten wyjątkowy dzień. Dzień
1: wanny.
0: Hurra! Słuchajcie, zapytałem czata GPT, podaj mi jakiś fajny kawał suchar.
2: O nie, nie, nie, nie.
0: Uwaga, mam.
1: Uwaga,
0: uważajcie, gotowi?
1: Opowiada, dawaj.
0: Proszę bardzo, co mówi wanna do człowieka?
1: Co mówi?
0: Nie wchodź mi na głowę, mam już pełno piany. Co?
3: Musisz sobie kupić chyba wyższy pakiet w czacie.
0: Ja mam darmowy.
2: Ale faktycznie dzisiaj z okazji Dnia Wanny pytaliśmy się was, wanna czy prysznic?
0: Ja wanna. Wanna!
2: Wiktor prysznic, ale panowie, spokojnie, jest jeszcze trzecia opcja.
1: Super.
4: Szybka przemyjka w umywalce i ogień do pracy.

0: Jak takie śmieszne, to powiedz całej klasie, no proszę.
1: No, pośmiejemy się.
2: Na pierwszym piętrze w naszej firmie, w Radiu SK,
3: jest prysznic.
0: Jest.
2: No.
1: Więc będziemy w nim świętować dzień wanny.
3: Dokładnie.
0: Ale chciałam powiedzieć, że kiedyś u nas w studiu była przez chwilę wanna.
3: A była!
0: Wanna, bo z jakiegoś powodu Noselowi były jajka rozbijane na głowie i ja jakoś tak nie ogarnęłam, że skoro są tam jajka rozbijane, to może ta wanna nie jest do końca czysta. Weszłam do niej i wyszłam z jajkiem na spodniach.
2: To są jaja, naprawdę, no.
1: Kolejna jajecznica. Jutro o 6 rano. Zapraszamy.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
2: Do 15-16 stopni ze względnym zachmurzeniem dzisiaj w Braniewie. W regionie mgły. Noc to okolice 12 na plusie. Jutro do południa sporo słońca, później pochmurno. W nocy możliwy deszcz, cieplej jednak. Do 19 stopni jutro. W piątek już tylko 11, względne zachmurzenie i dosyć silny wiatr z zachodu.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat. Centrum Obrączek. Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
3: Minęła 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Prokuratura chce maksymalnej kary dla Sebastiana M. Właśnie trwają mowy końcowe w procesie dotyczącym tragicznego wypadku na A1. Zginęła wtedy 3-osobowa rodzina.
4: Materiał jest pełny, kompletny i jasny. Żadna kara nie uczyni zadość, nie wróci życia ludziom. Możemy działać tylko w granicach ustawy i prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
3: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Po wysłuchaniu stron sąd wyznaczy termin ogłoszenia wyroku, a Sebastianowi M. za spowodowanie wypadku grozi do 8 lat więzienia. Iga Świątek w fenomenalnym stylu awansowała do ćwierćfinału turnieju w Pekinie. W dwóch setach jest ze zdecydowaną przewagą pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1, 6-3, a spotkanie obserwował Jakub Krzyżak.
5: No, w pierwszym secie Iga praktycznie nie dawała Amerykance dojść do słowa. Czarowała zagrywką, posyłała piłki w same narożniki i wygrała 5 gemów z rzędu. Iwa Jowicz wtedy zaczęła się bronić i wyrwała jednego gema Polce. Swoją dominację Świątek potwierdziła też na początku drugiego seta. Szybko zrobiło się 2-0 i wtedy zaczęły się prawdziwe emocje. Amerykanka złapała rytm i po raz pierwszy przełamała Igę, wygrywając 3 gemy z rzędu. Wtedy Polka wróciła na dobre tory i ostatecznie pokonała Jowicz 6-3. W ćwierćfinale Świątek spotka się ze zwyciężczynią pojedynku Elis Mertens Kokogov, który właśnie powinien się rozpoczynać.
3: Dziękujemy. To był Jakub Krzyżak. Jakie bakterie jeżdżą komunikacją miejską? To sprawdzą studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pobrany zostanie materiał m.in. z siedzeń, kasowników, uchwytów i poręczy.
6: SK Braniewo.
2: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Braniewo nawiązało oficjalne kontakty z Hanwha Aerospace Europe, koreańską firmą należącą do sektora przemysłu obronnego. Porozumienie dotyczy szeroko rozumianej współpracy na rzecz mieszkańców Braniewa i rozwoju lokalnej społeczności, wspieranie działań edukacyjnych, inicjatyw służących integracji mieszkańców czy przedsięwzięć sportowych. Trwa kompleksowy remont dworca kolejowego w Pasłęku, mówi Justyna Gawron z PKP SA.
7: Budynek zostanie unowocześniony z zachowaniem jego historycznego charakteru.
2: Prace mają kosztować nieco ponad 19 milionów złotych.
8: Stała, ruszyła, więc jak wam się dziś nie chce, to bądźcie jak Iga Świątek. Nawet jeżeli coś nie idzie, to gwarantuję, że potem można przełamać tak jak ona na korcie. 9:02, środa, plan B, PZ, Temper City, to jest plan na teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Dużo energii z tego kawałka Kaskara Every Time We Touch w Radiu SK 18 minut po godzinie 9. To czas na klasyczne 30 sekund tylko dobrych informacji. Polski licealista zdobył złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki. Dawid Chudzik z liceum im. Staszica w Warszawie wywalczył złoto, a Polska jako taka dorzuciła jeszcze 3 brązowe medale. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału WTA w Pekinie. Trzymamy kciuki za kolejne mecze. A już w nocy z 8 na 9 października nad Polską będzie można oglądać rój drakonidów, czyli ładne zjawisko. Warunki do obserwacji mają być w tym roku wyjątkowo dobre, więc jeżeli jeszcze nie macie planów na noc z czwartku na piątek, to już właśnie macie. Kolejna dawka dobrych informacji jutro rano w SC.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Jesień w ogrodach będzie kolorowa, kreatywna i dyniowa. Już w sobotę od 12 do 17 zapraszamy całe rodziny do zabawy pod hasłem Czas na dynie. Na miejscu czekają warsztaty malowania dyń, słodki poczęstunek i jesienna strefa zdjęciowa. Wstęp bezpłatny. W jesienną sobotę spotkajmy się w ogrodach. Bring the beat back.

0: Serbuk Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
2: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
3: I po reklamie.

0: Nowość od Miley Cyrus, Persuasion, Radio SK. 22 minuty do godziny 10. Zamyśliłam się, przyznaję. Sprawdziłam w kalendarzu, że dzisiaj jest Dzień Efektywności Energetycznej. I podobno to jest dzień, z którego akurat w tym roku radziłabym czerpać pełnymi garściami, dlatego że, uwaga, priorytetem tego dnia jest nauczenie ludzi, jak mogą oszczędnie gospodarować energią we własnych domach. Najbardziej przekonujący jest fakt, że jest to równoznaczne ze zmniejszeniem rachunków za prąd. Ja już w razie czego swojej skrzynki z rachunkami na prąd nie odbieram, a raczej z rachunkami za prąd, żeby się po prostu nie denerwować.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem
1: programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: 5 do 10, za chwilę wracamy z kolejnymi hitami.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Czarna jest, srebrna jest, zielona też jest. Wybór naprawdę jest w czym wybierać. Opel Frontera dostępna od ręki. GS Hybrid, 145 koni, automat 7 miejsc, pakiet tech i gwarancja 8 lat. Opel Frontera, wybierz swoją i zapytaj o ofertę. Opel HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz stabilnej pracy w rozwijającej się firmie? Firma ML w Gronowie Górnym zatrudni operatorów i pomocników operatora linii produkcyjnej. Zapewniamy pełne szkolenie, umowa o pracę plus premia za wyniki, nawet do 80%. Dopłata do dojazdów spoza Elbląga, premia za polecenie pracownika i inne korzyści. Zadzwoń 576 984 532. Szczegóły na stronie firmy w zakładce Kariera. Dołącz do zespołu w firmie ML.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: Dzisiaj Braniewie okolice 16 stopni, zachmurzenie zmienne, wieczorem chmur nieco więcej. Jutro w pierwszej części dnia słonecznie, po południu pochmurno, 18 na plusie w czwartek w regionie. I to tyle, jeżeli chodzi o takie temperatury. Od piątku tylko nieco powyżej dyszki i pochmurno, możliwy deszcz, do tego silny wiatr.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
12: Minęła 10. Paulina Chorbatowska, zapraszam na SK News. Rośnie tragiczny bilans rosyjskich ataków na Ukrainę. 12 osób nie żyje, a około 30 zostało rannych. Najtrudniejsza sytuacja jest w Prułukach, gdzie zginęło 5 osób. Zniszczone zostały m.in. bloki mieszkalne, a pod gruzami wciąż mogą być ludzie. O krok od tragedii w Redutowach na Śląsku. 3-letni chłopiec wypadł z 4. piętra. Do szpitala zabrał go śmigłowiec LPR. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
13: Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 3-letni chłopczyk pod nieuwagę swojej mamy wdrapał się na parapet, następnie wypadł z otwartego okna mieszkania.
12: Mówi Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej policji. Matka była trzeźwa. O sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny. Jedna osoba ranna w wypadku na S7 pod Radomiem w Mleczkowie. Osobówka zderzyła się z pojazdem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
14: Kierujący Mercedesem jadąc w kierunku Warszawy uderzył w tył Forda. Jedna osoba z Forda, mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują służby, policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.
12: Relacjonuje Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Droga w stronę Warszawy jest całkowicie zablokowana, a policja kieruje kierowców na objazd drogą serwisową.
15: SK Braniewo New.
11: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Największy w Polsce zbiór ornatów i kielichów grobowych oraz 100 kilkanaście pochówków, w tym 6 biskupich. To wstępny efekt badań archeologicznych prowadzonych w ostatnich latach we Fromborku.
16: Katedra skrywa ciągle tajemnice, które przed nami się powoli odkrywają.
11: Mówi proboszcz ksiądz Jacek Wojtkowski. Chodniki, boisko, książkomat, miasteczko ruchu drogowego czy wiaty świetlikowe. 15 projektów będzie walczyło o głos mieszkańców w budżecie obywatelskim Pasłęka. Głosowanie potrwa do 16. Do wydania jest 850 tysięcy złotych.
17: 2 minuty po godzinie 10:00. Za co już dziś możecie sobie przyznać nagrodę? Może ktoś wstał przed pierwszym budzikiem albo dotrwał do godziny 10:00 bez kawy. Można nagrać głosówkę na ten temat na SK Messengerze. Tam czekam. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Andrea Bocelli i Margaret, to jest plan na tę godzinę. Bezce.

0: Poza tobą nic i Litka na antenie Radia SK. Nie wiem, czy widzieliście już tę ładną scenę, która trafiła do mediów społecznościowych, a dokładnie reakcje dzieci na informację o tym, że ich tata dostał Nagrodę Nobla za medycyny za rok 2026. Chodzi o doktora Karla Disserota, który taką nagrodę odebrał razem ze swoimi dwoma kolegami, czyli taki podział na trzech, i przekazuje te informacje wraz ze swoją żoną swoim dzieciom. I mówi, wiecie co, właśnie dostałem telefon i dostałem Nagrodę Nobla. I radość tych dzieciaków jest nieopisana i właśnie w takich momentach, wydaje mi się, i pan doktor chyba to potwierdzi, że ta radość i ich wsparcie jest większą nagrodą niż sam ten Nobel, który do jego rąk trafił. Choć tam kasa jakaś za tego Nobla też płynie, więc całkiem miło. Za to wy byście mogli sobie przyznać nagrodę, gdybyście tylko mieli taką szansę, jest Piotrek z Niela do sukcesem na dziś.
1: O 6 rano zdążyłem jeszcze ogarnąć kupę liści do szkoły dla syna.
0: Niech zgadnę. Syn miał to wpisane w Librusa od mniej więcej jakichś 2 tygodni, ale zapomniał przekazać. Brawo Piotrek, nagroda dla ciebie. Jeżeli macie takie osiągnięcia, to się nimi chwalcie na SK-owym Messengerze. Czekam tam na wasze głosówki.
2: Radio SK. Reklama. AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
8: I po reklamie.

codziennie wam to powtarzamy i powtarzać będziemy, bo taka jest też prawda. 29 minut do 11, idealna pora na to, żeby zagrać kolejny hit, który ma szansę na stałe trafić do waszej głowy i też na wasze playlisty. Avalon, For Nothing, ten pan tak się nazywa, ma już na swoim koncie trochę hitów, które być może znacie, gra też w różnych miejscach i teraz zagra, no właśnie, w Radiu SK. Avalon, For Nothing już teraz u nas.

0: osiągnięcia, to dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. A propos tego stresu, to myślę, że też jestem w jednej grupie, ale to, na co przynajmniej Asiu, droga, nie można narzekać żyjąc z nami, to brak adrenaliny i jakiejkolwiek rozrywki. No właśnie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
13: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
14: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
15: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
16: To będzie ostatnia reklama.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: I po reklamie.

0: Hit z Tobą, Check in Buddy w Radiu SK tuż przed 11. Po 11 wiadomości z kraju i ze świata, mam nadzieję, że także te dobre, a potem hity, które umożliwią Wam jakkolwiek zniesienie kilku godzin w pracy jeszcze w środę.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz narzędzi

0: Za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
7: Dzisiaj na termometrach w Braniewie do 16 stopni, na zmianę słońce i chmury. Jutro do południa pełne słońce, później przewaga chmur. 18 na pusie jutro. I to koniec łabiego lata. W piątek 11 stopni i dosyć silny wiatr, możliwy też deszcz. Sobota pochmurna z deszczem i 11 na pusie. I tak kolejne dni.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
8: Minęła 11. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Sprawa zabójstwa nastoletniej Mai z Mławy na Wokandzie. W Płocku ruszył proces Bartosza G. Na miejscu jest nasz reporter Kuba Honhera.
9: W Sądzie Okręgowym w Płocku rozpoczyna się właśnie pierwsze przygotowawcze posiedzenie. Odbędzie się ono za zamkniętymi drzwiami, a jego celem jest ustalenie dalszego toku postępowania, w tym terminów kolejnych rozpraw oraz kwestii związanych z dowodami. Dziś nie będą przesłuchiwani świadkowie, ani nie będą odtwarzane nagrania.
8: A według ustaleń 17-letni wówczas Bartosz G. zabił o rok młodszą Maję w kwietniu 2025 roku. Chłopaka zatrzymano w Grecji, skąd sprowadzono go do Polski. Prawdopodobnie zawiódł czynnik ludzki, tak o wpadce z alertem RCB, mówi nam wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. A przypomnijmy, mieszkańcy województwa lubuskiego dostali alert przeznaczony dla Lubelszczyzny. Sprawę wyjaśnia MSWiA.
10: Prowadzimy, powiedzmy, wyjaśnienia, powiedzmy, kto na tą chwilę pełnił dyżur, w jaki sposób zapadały decyzje. Chciałem po prostu również wszystkich Państwa przeprosić za to, co się po prostu wydarzyło.
8: Mieszkańcy Lubelszczyzny również otrzymali tego dnia alerty o zagrożeniu. MSWiA rozmawia z resortem finansów o większych środkach na rozwój RCB w przyszłym roku. W Świnoujściu saperzy w akcji. Dziś zneutralizują tam ostatnią minę z czasów II wojny światowej, mówi major Łukasz Koziarski z 8 flotylli obrony Wybrzeża.
11: Do unieszkodliwienia został jeden obiekt, warunki pogodowe powinny sprzyjać, więc mam nadzieję, że wszystko uda się przebywać zgodnie z planem.
8: Służby apelują, aby pamiętać o obowiązujących obostrzeniach.
4: SK Braniewo. New.
7: Krzysiek Jaworski zapraszam. Od roku 2028 w Elbląskiej Komunikacji Miejskiej pojawią się fabrycznie nowe niskopodłogowe autobusy. Będzie ich 48.
12: Część tych autobusów będzie nisko albo zeroemisyjna. Będą większe, klimatyzowane.
7: Mówi Jan Urbaniak z Elbląskiego Ratusza. Samorząd Warmii i Mazur przyznał nagrody Przyjaciela Zwierząt 4 łapy. W tym roku to 5 nagród indywidualnych. Jedną z nich otrzymała wolontariuszka z Ornety Justyna Czaja i 3 zbiorowe. Tu nagrodzono m.in. stowarzyszenie prowadzące schronisko dla bezdomnych zwierząt Psi Raj w Pasłęku.
13: 11 jest albo bardzo dobra pora na drugie śniadanie, albo na kolejną kawę, albo na spotkanie, na które nie mieliście ochoty, ale praca wymaga tego, żebyśmy tam poszli. To znaczy, żebyście wy poszli, bo ja jestem tutaj. 10:55, gdzie mało niż teraz. Zalia też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Night, to biło miło w Radiu SK, 17 minut po 11. Jutro w nocy, to znaczy w nocy z czwartku na piątek, będzie można oglądać nietypowe zjawisko na naszym niebie. To nie będzie rój Perseidów, bo ten nam towarzyszy zazwyczaj w sierpniu, ale październik ma to do siebie i podobno niebo ma być na tyle przejrzyste, że też będziemy w stanie to zobaczyć właśnie, że na niebie pojawią się drakonidy. To też zjawisko, które widać. My je nazywamy potocznie spadającymi gwiazdami, choć one nie mają do końca cokolwiek ze spadającą gwiazdą wspólnego, ale gdzieś w jakiejś historii, w legendach spadające gwiazdy mają przynosić spełnienie marzeń. Można popatrzeć w niebo, pomyśleć, może coś się spełni, natomiast gdyby ktoś jednak marzył o tym, żeby spokojnie przespać noc, to nie tędy droga, bo żeby spełnić to życzenie za pomocą drakonidów, to trzeba będzie tę noc zarwać. Radio SK.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: I po reklamie.

0: Wiem, że nic nie wiem, a raczej wiemy, że nic nie wiemy, bo wy jesteście w tym razem z nami. Ta akcja nazywa się Odlot ściśle tajny i oparta jest na niewiedzy i niespodziance, czyli spotykamy się na lotnisku i lecimy w nieznane. Ekipa poranka i wy, nasi słuchacze. Dokąd tym razem? Nie wiadomo, ale wiemy, że możecie znaleźć się na pokładzie tego samolotu, który będzie startował całkiem niedługo, bo za kilka tygodni. Dokąd? No podpowiedzi są od kapitana, ale one, przyznaję, nie mówią zbyt wiele, bo to jest jedna z nich.
1: Mój kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
0: Jeśli chcecie przekonać się, co to jest za miejsce, w których to ściany opowiadają historię, pobierajcie aplikację Radia SK, zgłaszajcie się.

0: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao, Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: I po reklamie.

0: jest ta pani, która śpiewała razem z Bruno Mars Apathy, a teraz wróciła z nowym kawałkiem, nazywa się New Trick, a ta pani to jest Rosé na 6 minut do godziny 12 w Radiu SK. Przypominam, odlot ściśle tajny ciągle czeka na swoich pasażerów, pomimo tego, że dziś dwoje z was znalazło swoje miejsce w samolocie, to mamy jeszcze trochę tej przestrzeni i można z nami polecieć w nieznany na weekend. A po 12 w Radiu SK Michał Sobkowski zagra też najlepsze hity i będzie miał jedną z naszych nowości, bo ciągle podkreślamy, że wszystkie hity zaczynają się wesce. Można zagłosować przy okazji, wpadając na SKPL na wasze ulubione hity, żeby potem je usłyszeć w gorącej 20. Słyszymy się jutro po 9. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Jesień w ogrodach będzie kolorowa, kreatywna i dyniowa. Już w sobotę od 12 do 17 zapraszamy całe rodziny do zabawy pod hasłem Czas na dynie. Na miejscu czekają warsztaty malowania dyń, słodki poczęstunek i jesienna strefa zdjęciowa. Wstęp bezpłatny. W jesienną sobotę spotkajmy się w ogrodach.
3: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Adam Semczuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: Na niebie nad Elblągiem dzisiaj zachmurzenie zmienne. Na termometrach do 16 stopni. W nocy 12 na plusie. Jutro dużo słońca do południa, później pochmurno do 18 stopni. Piątek raczej pochmurny z przelotnym deszczem i 11 na plusie. Do tego z silnym wiatrem. Kolejne dni podobne. Raczej pochmurno i okolice 11 stopni w ciągu dnia.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
3: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Więcej ofiar po rosyjskim zmasowanym ostrzale na Ukrainie. 15 osób zginęło, a ponad 60 jest rannych. Spod gruzów ratownicy wydobyli ciała trojga dzieci. Wołodymyr Zełański napisał, że był to, tu cytat, najbardziej podły atak z okazji dnia urodzin Putina. Pełna zgoda przy wiejskiej. Sejm będzie właściwie jednomyślny. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych. To reakcja na serię wypadków. Rządowe propozycje zakładają m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące, zawiechanie na przejazd na czerwonym świetle czy objeżdżanie opuszczonych zapór.
4: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on.
5: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne.
3: Mówili posłowie Karolina Pawliczak z KO i Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej. Nad projektem Sejm będzie głosował jutro. Polski wynalazek robi furorę. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali najnowszy model łazika marsjańskiego Scorpio. Ich dotychczasowy projekt zdobył już ponad 20 medali na świecie.
6: Polskie łaziki są jednymi z najlepszych tak naprawdę na całym świecie. Jakiś czas temu wróciliśmy z zawodów Anatolian Rower Challenge. 4 pierwsze miejsca zostały zajęte przez drużyny z Polski.
3: Mówi Krystyna Fluder, wiceprezes Koła Naukowego Scorpio. Nowa wersja ma innowacyjną konstrukcję podwozia i układ jezdny. To konkursowy, mniejszy odpowiednik obiektu NASA.
1: SK Braniewo. New.
2: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Niżżyje żołnierz 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie. Do tragedii doszło dziś rano. Na miejscu pracuje żandarmeria wojskowa i prokurator. Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Można jeździć. Lodowisko Helena w Elblągu zaprasza w nowym sezonie.
7: Jest super. Można sobie przyjść, pojeździć na łyżwach. Podoba się.
8: Bardzo fajnie jest.
9: Klimat jest dobry, dużo ludzi.
10: Można się spotkać z przyjaciółmi.
2: W tym sezonie obowiązuje nowy harmonogram ślizgawek. Są sesje dla rodzin, godziny ze strefą freestyle, a także dla zaawansowanych łyżwiarzy. Szczegóły na stronach elbląskiego Motilu.
11: To jest bardzo dobra nowa płyta i bardzo dobry nowy singiel od Mroza. Mrozu i Kacperczyk, wszystko czego chciałem, dosłownie za kilka chwil na antenie Radia SK. Będzie też Somber, będzie Tame Impala, a teraz na sam początek naszego popołudnia zeską Shakira, Burna Boy, Daj Daj, Michu Sapkowski. Witajcie, 12.01.30, a Westy już grają.

0: hity zawsze na czasie na antenie Radio SK. To Madonna i Hang Up. Są takie dni, dla mnie to jest właśnie ten, kiedy naprawdę bardzo dużo rzeczy nie idzie po mojej myśli. Człowiek zaczyna dzień od tego, że zapomina jedzenia do pracy. O, to jest bardzo zły pomysł. Potem synek z samochodu zapomina wziąć maskotki do przedszkola. To jest też bardzo zły pomysł. I tak właśnie postanowiłem nawet czata zapytać, co on na to, co mam zrobić w tym momencie, jak już tak dużo rzeczy poszło nie tak. Kilka rad od niego. Zatrzymaj się na 10 minut. Łatwo powiedzieć. Oddziel to, na co masz wpływ od reszty. Okej. I zrób coś, co fizycznie zmienia stan organizmu. W żadnym punkcie nie było rzuć to wszystko w diabły i iść do domu. No chyba mam za słabą wersję czata w takim razie. Chociaż nie, z drugiej strony, jakbym miał coś takiego i posłuchał, to bym się z wami nie spotkał, a bardzo mi na tym zależało. Jakie wy macie albo sposoby na to, żeby na chwilę zwolnić i zapomnieć o tym i przerwać ten zły pasę, albo może chcecie się pożalić po prostu. Jak was środa 7 października dojeżdża, to można dać albo SMS-owo znać 664-402-302, albo głosówką jęczącą na eskowym messengerze. Są takie dni. Nie ma co tam przed nimi uciekać. Przeżyjemy, jutro będzie lepiej. A za chwilę to będzie Somber. My Body Isn't Ready. A później między innymi Tame Impala.
1: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Nally i Major League DJs, czyli Wasted na antenie Radia SK. W poszukiwaniu sposobów na przerwanie złej pasy, no jest taki jeden sposób, on jest mało humanitarny, ale może być nawet całkiem skuteczny, to jest po prostu posłuchać, jak gorzej mają inni. Lena, bardzo proszę, jedziemy z głosóweczką.
1: Cześć SK, mnie środa dzisiaj kompletnie próbuje dobić, wszędzie się spóźniam, wszystko idzie generalnie pod górkę, pracuję w cateringu, wywalił mi się wózek z jedzeniem, no i jeżeli się śpieszę, to jeszcze wszędzie śmieciarki na drodze, a do tego wszystkiego jeszcze kawałeczek od gałki biegów mi się urwał i bardzo niefajnie się prowadzi, także taka to oto środa.
0: Kawałeczek od gałki biegów? Nie za bardzo wiem, o co chodzi, ale rzeczywiście to nie brzmi dobrze ten dzień, Lena, naprawdę. A jeszcze pozwólcie, że na sam koniec wypuszczę pierwszą głosówkę, którą Lena do mnie wysłała. Bardzo proszę. O, dokładnie. No, to tara goryczy. Naprawdę przelana. Mam nadzieję, Lena, że już będzie z górki i biegów nie trzeba będzie zbyt często zmieniać. Maneskin za chwilę Wesce, a później ci opowiem. Jeden z waszych ulubionych numerów. Dawid Kwiatkowski i Margaret Wesce.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na

0: Bifrosty kupiłeś?
1: Prościej się nie da.
2: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: I po reklamie.

0: To jest jeden z tych numerów, do których nóżka chodzi. I bioderko też chce chodzić. I wiercić się chce słoninką. I wcale się nie dziwię. All of my love. Świeżynka na naszej playliście to Iben i Easy Bizu. Tuż przed godziną 13 po 13. Kolejna godzina przepełniona hitami na czasie. Trochę przeterminowane, ale wciąż świetnie brzmi, więc gramy. Ostatni dzień lata. Gibbs i Igo za chwilę.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
7: To będzie ostatnia reklama. Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Kartę za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Odwiedź nasz salon Omoda JQ Margo, Elbląg, ulica Rawska 2-4. Zapraszamy!
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
12: Dzisiaj do niedzieli okolice 16 stopni, zachmurzenie zmienne, wieczorem chmur nieco więcej. Jutro w pierwszej części dnia słonecznie, po południu pochmurno, 18 na plusie w czwartek w regionie. I to tyle, jeżeli chodzi o takie temperatury. Od piątku tylko nieco powyżej dyszki i pochmurno, możliwy deszcz, do tego silny wiatr.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
15: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Co najmniej 8 osób jest rannych. Na razie nie potwierdzono oficjalnie, że dwie są w ciężkim stanie. O szczegółach Jakub Krzyżak.
16: Najważniejsza informacja jest taka, że po krótkiej obławie policjanci zatrzymali 19-letniego napastnika. To uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie doszło do ataku.
17: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
16: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
17: Tak, to jest uczeń tej placówki.
16: Mówi mi starszy aspirant Marcin Sabicki z mazowieckiej policji. W ataku rannych zostało 8 osób, przekazał mi młodszy brygadier Adrian Stupski z Ostrołęckiej Straży Pożarnej.
18: Jest to 5 dzieci i 3 osoby dorosłe.
16: Na miejscu wciąż działają służby. 30 strażaków zabezpiecza miejsce zdarzenia. Policja ustala jego dokładny przebieg.
15: Będzie taniej niż dziś. Minister energii podał maksymalne ceny paliw na jutro. I tak za 95 zapłacicie nie więcej niż 6,82, a za olej napędowy 7,74. To obniżka odpowiednio o 4,6 groszy na litrze. Nobel za odkrycie związane z syntezą związków organicznych. Francuz Henri Gagon, japoński naukowiec z Kansas Ohio, laureatami nagrody z chemii.
19: Profesorowie odkryli, że jeżeli startujemy z niezbyt czystej mieszaniny, to są układy, w których możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy taką lawinę powielania się jednej ze skrętności.
15: Tłumaczy profesor Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a jutro poznamy laureata Literackiej Nagrody Nobla.
20: SK Braniewo News.
21: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Bezpieczniejsze i bardziej czytelne drogi w Pieniężnie. Trwają tu prace związane z odświeżeniem oznakowania poziomego, m.in. przejść dla pieszych, linii oraz innych znaków na jezdni. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do czasowej organizacji ruchu. Elblążanin w kadrze Polski na Mistrzostwa Europy. Elbląski strażak, a jednocześnie zawodnik UKS Sylwant Kajak, Adrian Durma, znalazł się wśród reprezentantów Polski na Mistrzostwa Europy w kickboxingu. Odbędą się one w listopadzie w stolicy Macedonii Północnej.
22: Kiedyś Sean Paul, a teraz Riviera. She Doesn't Mind. Obiecuję, że ten numer, jeden z waszych ulubionych, wam zagram. Będzie też Dawid Podsiadło. Będzie, a na drugą nóżkę Armin van Buuren. A rozpoczyna ostatni dzień lata Gips, Igo, Michu Sapkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Cichusza, to w Stanach na antenie Radio SK. Stanach, wiemy to na pewno, czasem nosi szpilki, ale chyba nie za długo lubi w nich chodzić, co udowodniła podczas jednego z koncertów stadionowych, kiedy to szpilki w pewnym momencie zdjęła i oddała fance i śpiewała i tańczyła na boso. Wspominam o tym, bo znalazłem filmik z bicia rekordu Guinnessa w biegu na 100 metrów w szpilkach właśnie. To był bieg na bieżni, nie że jakąś promkę ogłosili w sklepie, nic z tych rzeczy. I jestem pod silnym wrażeniem, posłuchajcie, taki rekord na 100 metrów wśród pań to jest 10 sekund i 49 setnych, a na szpilkach 13 sekund i 55 setnych, czyli szpilki opóźniają panie w sprincie tylko o jakieś 30%. Co ciekawe, sam Guinness zaznacza, że to rekord wśród pań, co może sugerować, że panowie też ten rekord ustanawiali, ale z tego filmików to szukać chyba nie będę. Riviera za chwilę, She Doesn't Mind, a później Dawid Podsiadło.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?

0: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
1: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Szukasz stabilnej pracy w rozwijającej się firmie? Firma ML w Gronowie Górnym zatrudni operatorów i pomocników operatora linii produkcyjnej. Zapewniamy pełne szkolenie. Umowa o pracę plus premia za wyniki, nawet do 80%. Dopłata do dojazdów spoza Elbląga, premia za polecenie pracownika i inne korzyści. Zadzwoń 576 984 532. Szczegóły na stronie firmy w zakładce Kariera. Dołącz do zespołu w firmie ML.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przyszłość właśnie nabrała kształtu. Odważna, elektryczna, stworzona, żeby przyciągać spojrzenia. Skoda Epic. Nowy rozdział zaczyna się właśnie teraz. Zobacz ją z bliska w Skoda HDM Gramatowski w Starogardzie Gdańskim i Elblągu. Epic. Nazwa zobowiązuje.
9: I po reklamie.

0: Timbaland, Nelly Furtado i jeszcze Justin Timberlake, czyli Give It To Me na antenie radiowca. Daj mi te miejsca na pokładzie samolotu lecącego nie wiadomo dokąd, bo właśnie wiadomo z kim, ekipa radiowca, oprócz tego wiadomo też kiedy, między 23 a 25 października, z Warszawy to też jest pewne, ale dokąd to nie wiemy. Na tym polega odlot ściśle tajny, który robimy wam po raz kolejny. Kamila i Paulina są już na pokładzie samolotu, Wiktoria z chłopakiem również, to wieści z dzisiejszego poranka i tam było w zgłoszeniu coś o diagnozie, że spakowani i na końcu jest napisane: czekamy na terapię. Tak, no ja jestem pewien, że terapia będzie skuteczna. Tak mniej więcej w 40%. Zgłoszenia do naszej akcji Odlot ściśle tajny w aplikacji Radia SK. Za chwilę David Guetta, później Glass Animals.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Cen.
9: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60%

0: Jeden z czterech nowych numerów od Taylor Swift, którymi poczęstowała nas w ramach bonusowej wersji swojej płyty. Taylor Swift i Patient Zero w Radiu SK tuż przed godziną 14. Po 14 bonus ode mnie muzyczny, jak zwykle. Axwell Ingrosso, More Than You Know. Krótko mówiąc, bardzo przyjemne hity na czasie Westy.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
13: Dzisiaj na termometrach w Braniewie do 16 stopni, na zmianę słońce i chmury. Jutro do południa pełne słońce, później przewaga chmur. 18 na plus jutro. I to koniec babiego lata. W piątek 11 stopni i dosyć silny wiatr. Możliwy też deszcz. Sobota pochmurna z deszczem i 11 na plusie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
14: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Napastnik, który zaatakował w szkole w Ostrołęce, to uczeń tej placówki. 19-latek ranił 8 osób z zespołu szkół zawodowych numer 4. Napastnik został złapany, jest ranny, próbował popełnić samobójstwo.
15: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
16: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
15: Tak, to jest uczeń tej placówki.
14: Mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Prezydent Ostrołęki po ataku zarządził, aby do szkół nie wpuszczać osób postronnych. Trwa teraz sztab kryzysowy. Posłowie mają być w tej sprawie jednomyślni. Sejm zajmuje się podwyższeniem akcyzy na alkohol. Pieniądze mają trafić w formie zwiększonej dotacji do NFZ. Tego oczekuje też prezydent, dlatego poprzemy ten projekt.
17: Byłby gotowy nawet zgodzić się na zaakceptowanie podwyżki podatków pod warunkiem, że pieniądze z tego tytułu zostaną zaadresowane do ochrony zdrowia. I teraz rządzący spełniają ten warunek.
14: Mówił poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk. W całości za projektem głosować ma też rządowa koalicja.
18: Alkohol w Polsce jest relatywnie tani, no a dzisiejszy budżet ochrony zdrowia jest jaki jest.
14: Mówił Łukasz Osmalak z Polski 2050. Rząd szacuje, że wyższa akcyza przyniesie prawie 1,5 miliarda złotych do przyszłorocznego budżetu. 3 osoby w szpitalu to po zderzeniu osobówki z autobusem linii 77 w Bydgoszczy.
19: Do szpitali zostali przetransportowani zarówno kierowca, jak i pasażer z Audi, a także pasażerka autobusu.
14: Relacjonuje Jakub Skrzypek z tamtejszej policji. Ulica może być nieprzejezdna jeszcze przez 2 godziny.
20: SK Braniewo News.
21: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Historia spotka się ze sportem. W weekend na polach dawnej bitwy odbędzie się bieg grunwaldzki.
22: Będzie odbywał się on na dwóch dystansach. 14 100 metrów i 1410 metrów.
21: Mówi Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Może być to dobry trening przed elbląskim biegiem niepodległości. Ostatni dni, żeby zapisać się na bezpłatne studia. Jeszcze do 16 października trwa dodatkowa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Szczegóły na stronach ANS Elbląg.
23: Kto w tak zwanej potrzebie paliwowej, czyli bakowej, to czy warto w tym momencie jechać na stację? O tym dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Muzycznie Kizo i Bledka, przypomnę, będzie też świetny Neptunika i What If, a także Imagine Dragons, czy Sylwia Grzeszczak, Michał Sapkowski. Witajcie.

0: Neptunika, What If na antenie Radio SK. Można być fanem Realu Madryt, woleć styl Cristiano Ronaldo, który ostatnio przeprosił fanów za swój wybuch gniewu po meczu reprezentacji, ale nie można odmówić wielkości Messiemu, prawda? Messiemu, który właśnie pożegnał się z reprezentacją Argentyny, strzelając przy okazji w tym swoim ostatnim meczu 126 bramkę w 208 spotkaniu, dwa razy też w tym spotkaniu asystował i spłakał się w autokarze, co można zobaczyć na filmikach, które pojawiły się w sieci i czemu dziwić się w ogóle nie można. Jeden z komentarzy mocno mnie ujął, jeśli chodzi o tę sytuację. Messi płacze, Ronaldo przeprasza, a Lewandowski nadal strzela. Imagine Dragons, Szalec w Radiu SK. Za moment później Sylwia Grzeszczak i Mango.
1: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
6: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot Przystanek Targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
10: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
11: I po reklamie.

0: Shakira, Shakira. Nena Morena, antenie Radia SK. Przecież ja wam obiecałem informacje na temat maksymalnych cen detalicznych paliw obowiązujących jutro. I już daję znać, że będzie minimalnie, ale taniej o 3 grosze, jeśli chodzi o 95, bo będzie kosztować maksymalnie 6,83. O 3 grosze, jeśli chodzi o 98. Nie no, to już luksus, tak tankowe za 7,71. Naprawdę. Olej napędowy będzie kosztował jutro 7,74, dziś 6 groszy więcej. Bez tego pakietu CPN te ceny by naprawdę odleciały. Z tych odlotów to ja zdecydowanie mocno wam proponuję odlot ściśle tajny. Wiecie z kim? Z ekipą Eski. Wiecie kiedy? To jest ten weekend 23-25 października, ale nie macie do ostatniej chwili pojęcia dokąd. I to jest w tym bardzo, bardzo fajne. Zgłoszenia za pomocą aplikacji Radia Eska. Jutro nie, ale w piątek jak najbardziej kolejna osoba znajdzie się wraz z osobą towarzyszącą z biletami na pokładzie naszego samolotu lecącego do... Zalia, tylko kochaj mnie, weste za moment.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO.
5: Właśnie otwieram firmę.

0: Selbuk Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jesień w ogrodach będzie kolorowa, kreatywna i dyniowa. Już w sobotę od 12 do 17 zapraszamy całe rodziny do zabawy pod hasłem Czas na dynie. Na miejscu czekają warsztaty malowania dyni, słodki poczęstunek i jesienna strefa zdjęciowa. Wstęp bezpłatny. W jesienną sobotę spotkajmy się w ogrodach.
4: I po reklamie.

0: Loner i Back to Yours w Radiu SK tu w godzinę 15. Czy w dobrych tego nie wiem, ale w rękach wam zostawiam na pewno. Za chwilę będę razem z wami Sointa i Korościel po godzinie 15 i hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready od chłopaków już za chwilę. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Cześć.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama. Psst, cześć, to influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
5: Na niebie nad Braniewem dzisiaj zachmurzenie zmienne. Na termometrach do 16 stopni. W nocy 12 na plusie. Jutro dużo słońca do południa, później pochmurno do 18 stopni. Piątek raczej pochmurny z przelotnym deszczem i 11 na plusie. Do tego z silnym wiatrem. Kolejne dni podobne. Raczej pochmurno i okolice 11 stopni w ciągu dnia.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat. Centrum Obrączek. Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
6: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. 8 osób trafiło do szpitala, 2 z nich już opuściły placówkę. To najnowsze informacje po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Jakub Krzyżak.
7: Wszyscy poszkodowani są w stanie niezagrażającym ich życiu, przekazał mi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
8: 2 osoby znajdują się w szpitalu w Łomży, 6 osób znajdowało się w Ostrołęce, ale 2 osoby już opuściły szpital.
7: Jak ustaliłem, oprócz poszkodowanych do szpitala w asyście policji został przetransportowany też napastnik. Miasto uruchomiło specjalną pomoc psychologiczną dla uczniów szkoły, w której doszło do ataku i innych placówek, a także dla wszystkich mieszkańców, którzy poczuli się dotknięci tą tragedią.
6: A mieszkańcy są w szoku.
9: Przerażające, tak? Tym bardziej, że też mam dziecko, które za chwilę pójdzie do szkoły średniej.
10: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia.
6: Usłyszała od mieszkańców Ostrołęki nasza reporterka Marta Szabłowska. Dawid Kajusz z zarzutami. Prokuratura zdradza szczegóły po przesłuchaniu lekarza i radnego KO w sprawie szpitala południowego. Ma on odpowiadać m.in. za popełnienie oszustwa na ponad 500 000 złotych. Chodzi o złożenie faktur, w których zawarte były niezgodne z faktami dane. Dawid K. nie przyznał się do winy. Przypomnijmy, media ustaliły, że Dawid K. m.in. jako koordynator SOR-u bez specjalizacji w szpitalu południowym zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych, choć jego grafiki pokrywały się m.in. z jego działalnością polityczną. Jedno oczko w dół. Polska spadła w rankingu FIFA na 37 miejsce. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. W zestawieniu FIFA liderem wciąż Hiszpania, drugie miejsce zajmuje Argentyna, a trzecie Francja.
11: SK Braniewo News.
12: Rafał Maliszewski. Jestem elblążanką w ciąży. To program, którego celem jest kompleksowe wsparcie kobiet w tym szczególnym okresie. Oferuje szeroki wachlarz działań.
13: Wyprawkę dla kobiet, ale także konsultacje i spotkania ze specjalistami z zakresu zdrowia i opieki okołoporodowej.
12: Mówi Joanna Urbaniak z Elbląskiego Ratusza. Zachęcamy przyszłe mamy do udziału. Szczegóły na stronie miasta. Na 3 miesiące trafił do aresztu 31-letni mieszkaniec gminy Braniewo. Mężczyzna wpadł podczas kontroli drogowej. Policjanci znaleźli w jego aucie 0,5 kg amfetaminy, za co grozi nawet 10 lat za kratkami.
11: Sońta, Rościel, czyli SK w Radiu SK.
14: Witajcie kochani, 2 minuty po 15, to jest środa. Cinek zawsze mówi, środa minie, tydzień zginie. Cenię, Cinek?
15: Tak, a Michał zawsze mówi, środa, dzień bardzo ciekawy, interesujący i z radosnym finałem.
14: Tak jest, gramy piękne piosenki, a później coś pogadamy. Somber My Body Isn't Ready w Radiu SK. Kochani, witamy serdecznie.

0: Why, Shawn Mendes ma piosenkę tak dobrą, że nazwał ją 3 razy. Why.
1: Wciąż nie znalazł odpowiedzi na te pytania. Why. Proszę Państwa, jeżeli pytacie why, macie się zgłosić do Radia Zetka, Radia SK, to odpowiadamy, ponieważ mamy konkurs Państwa Miasta. Co dziecinek?
0: Tak jest, dzisiaj literka M, jak Marcin Sońta z Radia SK.
1: Albo Michał Korościel z Radia SK.
0: Pytanie przykładowe, jak nazywa się najlepszy prezenter Radia SK,
1: Michał
0: który
1: Korościel.
0: Nie myli nazwy stacji. Zapraszamy serdecznie, zostawiajcie swoje numery na SK-owym Messengerze i my będziemy za chwilę do Was oddzwaniać i gramy.

0: Kancelaria w Radiu SK. 16 minut po 15. Gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami słuchaczka Monika. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć, obecna.
0: Czy to ty jesteś ta słynna dziewczyna ratownika?
2: Też.
0: All right, ale trafiłem. Twoim rywalem jest Mateusz. Cześć Mateusz.
3: A witam serdecznie, cześć wszystkim.
0: Czy to ty jesteś ten słynny Mateusz Morawiecki?
3: Nie, słynny Mateusz z pomocy drogowej.
0: Okej, okay, bardzo nam miło.
4: Bardzo miło, czyli latasz na lawecie, tak? Dobrze rozumiem?
3: Tak jest, dokładnie.
4: Czy ty zawsze jesteś najbliżej, nie? Sytuacji.
3: No, jakby nie patrzeć, to tak.
4: Zobaczymy,
3: na
4: jak będzie
3: kolizji wypadku.
4: Z naszymi kategoriami w konkursie Państwa Miasta. Dzisiaj literka M jak muchozol. Na odpowiedź macie 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. I wygrywa osoba, która pierwsza zbierze punktów 3. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Mateusz, a potem Monika. Literka M, zaczynamy od Mateusza. Mateuszu, coś dużego.
3: Maluch,
0: czy jest duży, kurczę.
4: W swojej kategorii jest mały.
0: No właśnie, no. Ale już w samym słowie maluch mamy zaprzeczenie dużego.
4: Ale
0: no
4: nie, ciekawa odpowiedź.
0: Ciekawa, ale nie możemy uznać punktu
3: dla
0: Moniki.
3: Ale jakby nie patrzeć, ludzie kiedyś dużo się pakowali do malucha to i prawda. Na wakaty jeździli.
4: To prawda, ale już potem nie udawało im się wyjść nigdy.
0: Siedzą tam do tej pory.
4: Mamut to jest dobra odpowiedź na przykład. Przechodzimy w takim razie do Moniki. Moniko, twoja kategoria, coś małego.
2: Mucha.
0: Mucha jest mała. Monika prowadzi 2-0. Mateusz, jak chcesz nawiązać jeszcze rywalizację, to teraz musisz odpowiedzieć.
4: Twoja kategoria, zdanie, które można powiedzieć w szkole.
3: Muszę do toalety.
0: Brawo, bardzo oczywiście, fajnie, że tak, ale mam nadzieję, że dokończysz grę z nami jeszcze.
3: Oczywiście.
4: Moniko, jak odpowiesz, to wygrasz mimo starań ogromnych Mateusza. Twoja kategoria, zdanie, którego nie można powiedzieć na ślubie.
2: Mogę kiedy indziej?
0: Brawo, to jest dobra odpowiedź.
4: Gratulacje w takim razie. Monika wybiera sobie nagrodę. Czy to będzie butelka, czy torba radiańska?
2: Torba.
4: Torba dla ciebie, butelka w takim razie dla Mateusza. Dziękujemy wam bardzo za grę i cukierki, ciasteczka, serduszka, całuski, co tam chcecie.
0: Trzymajcie się, pa!
1: Państwa Miasta w Radiu SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: I po reklamie.

0: Hity na czasie, chłopaki, Kuba i Kuba, tak nazywa się ten numer. Za 27 minut godzina 16, a teraz coś naprawdę nowego w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Taka jest prawda i z tym nie dyskutujemy. I teraz zagramy piosenkę Hard to be Around DJ-a Tiesto, bo bardzo się cieszymy, że DJ Tiesto przyjeżdża do Polski w czerwcu przyszłego roku, zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie taki 4-godzinny set DJ-ski świetny.
2: No to dobrze, że przyjedzie, ale teraz nie będziemy grali DJ-a Tiesto, bo chcę ci przypomnieć, chcę ci przypomnieć, że szef Radia SK powiedział, że to jest audycja wspólna i wspólnie podejmujemy decyzję co do kontentu w tym programie.
0: Tak? Dlatego podjęliśmy decyzję, że zagramy DJ-a Tiesto.
2: Właśnie nie podjęliśmy, ponieważ ja nie wiem, czy lubię tę piosenkę, a ja lubię te piosenki, które znam. I właśnie dlatego teraz zagramy piosenkę Every Time We Touch, Kaskada. Proszę bardzo.
0: All right. Michał! Przeciw to ma kartę wyjściową.
2: Słuchajcie, tak, ja gram Kaskadę i już.
0: Nie, gramy Tiesto, Michał.
2: Naprawdę?
0: No tak, musimy.
2: A jak nie?
0: No proszę.
2: No dobra, gramy Tiesto, dobra, gramy Tiesto. Tiesto też
0: dzień Tiesto.

0: I swear, just like a pill i Pink w Radiu SK. Co za piękny dzień, słońce świeci, 7 października. A jeszcze w kalendarzu sprawdzam, że jest dzień borsuka.
1: Nie, wczoraj był dzień borsuka, dzisiaj jest dzień wanny, czyli co najwyżej dzień mycia borsuka.
0: Mycia borsuka, tego co czym w szybę stuka.
1: Nie, sprowokujesz mnie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
2: Czeka w propozycjach do listy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michał Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające krmienie.

0: Rocking Body i To Flow w Radio SK.
1: A bo Tove Lo, bo ona jest ze Skandynawii, więc...
0: Z Finlandii chyba.
1: Tak, Tove Lo. Tak jak Tove Jansson, tak to napisała Muminków.
0: Ona pewnie czytała, to Tove Lo pewnie czytała Muminków.
1: Nie tak. Ciekawe, czy czytała Tove Jansson, czy Tove Jansson.
0: No już daj mi spokój, za chwilę news.
1: Okej, przepraszam.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
8: 17 stopni na termometrach, zachmurzenie z przejaśnieniami, do tego lekki wiatr. W nocy temperatura spadnie do 12 kresek. Czwartek powinien przywitać nas słońcem, w ciągu dnia temperatura podskoczy do 19 stopni, ale po południu znowu zaczną napływać chmury. Na Gdańskiej chwilami nieco większy ruch w Raniewie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy, ale zapowiadał, że chce, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce, mówi jedna z uczennic.
10: Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
9: Sprawca był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków, był pod opieką psychologa i specjalistów. Teraz służby sprawdzają plecak, który znaleziono przed budynkiem szkoły.
11: Na miejscu pracują policyjni, pirotechnicy i badamy zawartość tego plecaka. Rozmawiamy z młodzieżą, przesłuchujemy świadków, zabezpieczamy monitoring.
9: Relacjonuje rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Poszkodowanych zostało w sumie 9 osób, dwie z nich opuściły już szpital. Sprawca również przebywa w szpitalu. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym, z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Wystawiał faktury za pracę w szpitalu, choć w praktyce jej nie wykonywał.
12: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
9: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Nadal jest nieuchwytny to kangur, który od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Problemem może być jednak nadchodząca zima, tłumaczy Mikołaj Butryński z łódzkiego zoo.
13: Kiedy już ta temperatura jest znacznie bliższa zeru, to wtedy nasze kangury wchodzą już do środka na wybieg wewnętrzny.
9: A tam do dyspozycji mają specjalne lampy grzewcze.
14: SK Braniewo News.
15: Rafał Maliszewski. André Rieu w Braniewie, a dokładnie w kinie Baszta, odbędzie się transmisja koncertu Niech żyje Maastricht.
16: Tak jak już wielokrotnie graliśmy André, ma tutaj swoich fanów.
15: Mówił Małgorzata Stemplińska z kina Baszta. Koncert w czwartek o 17:00. I bije do dzisiaj. Zegar na bramie targowej w Elblągu. Dzisiaj rocznica jego powrotu. Oryginał zdemontowali i wywieźli Rosjanie w 1945 roku. W roku 2000 na bramie zainstalowano nowy zegar. Ufundował go Ortwin Runde, burmistrz Hamburga, urodzony w przedwojennym Elblągu.
17: Santa i Korościel.
18: Czyli SK. SK. W Radiu SK.
19: Radiu SK. Pół minuty po godzinie 16 można powoli wychodzić z pracy, chyba że pracujecie do 15, to można wychodzić znacznie szybciej. Michał Korościel
20: i Marcin Sońta.
19: Witamy w środę i gramy dla was. Damiano, Dawid, już teraz the first time w Radiu SK.

0: Loser, Tame Impala w Radiu SK. I to jest świetny numer. I tam sobie nucił, gdybym tylko umiał nucić. 13 minut po 16, słuchacie Radia SK.
1: Bum, bardzo fajna końcówka. Słuchaj, wszyscy już wiedzą, że Książulo wprowadził swoją pizzę do Żabki, no. I wiedziałem, że to się stanie. I się stało, że wszyscy teraz wrzucają do internetu, jak testują tę pizzę, jak ona smakuje i tak dalej, że wszyscy to robią to jeszcze. Ale zrobił to niestety wiceminister sprawiedliwości, aha, Arkadiusz Myrcha. Zarejestrowały to nasze mikrofony.
2: Pojawiła się nowa pizza. Wiecie kogo? Podobno każda z nich ma 12 plasterków salami. A ma 12, czyli tyle miesięcy, ile masz teraz na zmianę nazwiska po rozwodzie. Dotychczas były 3.
3: No. No i to jest fajne, widzisz, bo ludzie się fajnie bawią w internecie. Walą w Książula, Książulo gasi pożary, a potem wjeżdża pan, przypomnij, jak się nazywa?
1: Arkadiusz Myrcha.
3: Wjeżdża pan boomer i nagrywa coś takiego, że wszyscy, że są pobite gary i nikomu już się nie chce w to bawić.

0: Poza tobą nic, to Oliwka w Radiu SK, prawie 20 minut po godzinie 16. Takie buty, ten konkurs za chwilę wjeżdża na antenę Radia SK. Będziemy wam rozdawali 1000 zł na buciki. Zadanie jest takie, żeby wejść na sk.pl i napisać, w czyje buty byście chcieli wejść na jeden dzień. Michale, to jest pytanie, na które ty odpowiesz dzisiaj. Dlaczego? No.
1: W czyje buty ja chciałbym wejść na jeden dzień? Ja ci powiem, w czyje buty ja wchodziłem, chociaż to jest historia mocno mnie upokarzająca.
0: Słucham.
1: Ja miałem w ogólniaku kolegę, który bardzo dobrze grał w piłkę nożną na takim dość wysokim poziomie i on często dostawał nowe buty za darmo, tylko on nie cierpiał, jak one były takie sztywne. A mieliśmy taką samą stopę, ja mówię, weź pochodź w nich, trochę mi je rozbijesz.
0: Czy ty rozchodziłeś profesjonalnie korki? No może
1: ja rozchodziłem profesjonalnie korki. Moja rola została sprowadzona do rozpychacza butów półpiłkarza. Dasz wiary? Mam nadzieję, że wy macie lepsze historie.
0: Słuchaj, no ja mam niedługo wesele, kupiłem sobie takie półbuty. Co ty robisz w weekend? Będziesz gdzieś chodził?
1: Za dwie dychy mogę chodzić w gumowcach. W czyje buty byście weszli i dlaczego? Piszcie na sk.pl. Czekają pieniądze na buciory.
2: Reklama. Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinno?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, jak szukasz na

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: I po reklamie.

0: Farruko w Radio SK.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Takie buty w Radiu SK i tylko w Radiu SK. Wchodzicie na sk.pl i piszecie nam, w czyje buty byście chcieli wejść na jeden dzień i dlaczego, czy to będzie jakiś piosenkarz, aktorka być może, do wyboru, do koloru. I w tej sprawie jest z nami
2: Marcin. Witamy cię, Marcin.
3: Witam serdecznie.
2: W czyje buty chciałbyś wejść, Marcinie?
3: Ja bym chciał wejść w buty swojego teścia Władka.
2: A po co?
3: Żeby poczuć tego countryside era, wstać rano, iść wydoić krówki, mieć swoje mleko.
0: Aha. Twój teść jest później... countryside era, tak? Jego? Czyli jasne. Jest rolnikiem, czy też farmerem bardziej by pasowało w tej sytuacji?
3: Może, można tak powiedzieć, że jest rolnikiem na teraz takiej platformie i jak widzę tego filmiki, jak on tam dodaje różne, że robi z mleka sery i tak dalej, to mi tylko ślinka cieknie i tak trochę czuję, że mi krew zalewa.
2: No jasne, i wiesz co, jest prosty podział między rolnikiem a farmerem, po prostu farmer ma strzelbę, a rolnik nie. To ma strzelbę czy nie, twój teść?
3: Nie ma.
2: Nie ma, no to rolnik. Słuchaj, 1000 zł dla ciebie, do wykorzystania w salonach Wojas i na wojas.pl. Co ty na to?
3: Jestem za.
2: All right, no to gratulacje serdeczne, mamy dla ciebie nawet spontaniczne oklaski.
0: Staśmy. To jakie to będą buty w takim razie, żeby to tak dobrze na to pole pasowało?
3: Nie wiem, myślę, że może jakieś mokasyny.
0: Okej, okay, to miłych twoja zakupów sprawa. Ci życzymy. Baw się dobrze.
3: Dzięki wielkie.
2: A, wszystkiego dobrego,
0: pa. Zapraszamy na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Za 20 minut 17 słuchacie Radia SK, to Mrozu, piosenka z początków kariery, kiedy Mrozu znał tylko słowo na literkę M, miliony monet, Mrozu w Radiu SK.
1: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Nowy rok akademicki na wypasie?
14: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
15: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Oh,

0: 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
1: Szukasz stabilnej pracy w rozwijającej się firmie? Firma ML w Gronowie Górnym zatrudni operatorów i pomocników operatora linii produkcyjnej. Zapewniamy pełne szkolenie, umowa o pracę plus premia za wyniki, nawet do 80%. Dopłata do dojazdów spoza Elbląga, premia za polecenie pracownika i inne korzyści. Zadzwoń 576 984 532. Szczegóły na stronie firmy w zakładce Kariera. Dołącz do zespołów w firmie ML.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poznaj nowego hybrydowego 7-osobowego SUV-a MGS9. Nagłośnienie Bose, fotele z masażem oraz panoramiczny szyberdach. Teraz od 172 900 zł z 7-letnią potrójną gwarancją oraz w atrakcyjnym finansowaniu. HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
5: I po reklamie.

0: To jest taki rytm, że idealnie pasuje do wychodzenia z pracy. Chyba się zgodzisz.
1: Tak, to szybkim krokiem po schodach najlepiej. Tu w dół.
2: Za chwilę newsy, festy, zapraszamy.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
8: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
9: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl. Let's go!
10: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
18: Środa, 7 października. Przysłowie na dzisiaj, kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń zwykle łagodny. Póki co śniegu w prognozach nie ma, a temperatury dość przyjemne. Dzisiaj w Braniewie do 17, a jutro nawet 19 stopni. Do tego sporo chmur, ale i dłuższe chwile ze słońcem.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Wyszedł ze szpitala, jest w policyjnej izbie zatrzymań. To najnowsze informacje o sprawcy ataku w Ostrołęce. 19-latek przyszedł dziś do szkoły z nożem i ranił w sumie 9 osób. A tak o tym, co wydarzyło się w szkole, mówi jedna z uczennic.
20: Nożownik, żeby zwrócić uwagę i zrobić tłok, z tego co mi wiadomo, podpalił plecak i położył go obok, żeby zrobić zamieszanie. I w momencie, w którym zrobiło się tłoczno, to wykorzystał sytuację.
19: Napastnika zatrzymano po kilkudziesięciu minutach poszukiwań na terenie miejskiej plaży. Natychmiast po zgłoszeniu o ataku w szkole pojawiły się służby. Wdrożyliśmy też procedury bezpieczeństwa, podkreśla prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
21: Dyrektorzy zostali poinformowani o zakazie wpuszczania osób postronnych na teren szkoły. Równolegle została uruchomiona pomoc psychologiczna.
19: Wiadomo, że napastnik był wcześniej znany policji, miał być notowany za narkotyki. Wyrok zapadnie za 2 tygodnie. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Dziś wygłoszono mowy końcowe na ławie oskarżonych Sebastian M.
22: Gdyby była możliwość 20 lat, nosiłbym o 20 lat. Gdyby była możliwość 30 lat, nosiłbym o 30 lat.
19: Mówi Łukasz Kowalski, pełnomocnik rodzin ofiar. Sebastianowi M. grozi 8 lat więzienia. Stopy procentowe bez zmian. Decyzję podjęła dziś Rada Polityki Pieniężnej, a przypomnę, główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%.
23: SK Braniewo.
0: News.
1: Rafał Maliszewski. W niedzielę przekop rzekę, ale spokojnie, nie będzie machania łopatą. Bardziej przyda się celne oko i silna noga, jak u Roberto Carlosa.
15: Będziemy przekopywać piłką futbolową na drugą stronę rzeki do bramki.
1: Mówił Marcin Trudnowski z Grupy Wodnej. To nie będzie łatwe. Rzeka Elbląg ma 80 metrów szerokości. Do tej pory nikomu się ta sztuka nie udała. Wstępne wyniki wskazują na brak udziału osób trzecich. Dzisiaj rano na terenie 9 Brygady w Brajniewie ujawniono ciało żołnierza pełniącego w tym dniu służbę wartowniczą. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia prokuratura z udziałem żandarmerii wojskowej.
23: Sońta i Korośce.
24: Czyli SK.
23: SK.
25: To jest Radio SK. Kochani, 2:00 po 17:00. Słyszeliście pewnie o tym kangurze, który 2 tygodnie temu, czy tam 2 miesiące temu uciekł z łowicza i nie mogą go złapać. To słuchacz tutaj zadzwonił, zostawił głosówkę na SK-owym Messengerze, że kangur był widziany na zakupach w Złotych Tarasach. Wiesz?
26: Co ciekawe, miał własną torbę.
25: Właśnie. I w tej...
26: I gramy dalej, panie i panowie. 2,5 minuty.

0: Eminem, Lose Yourself w Radiu SK, 11 minut po godzinie 17.
1: To słuchaj teraz tego odcinek i zgadnij, co to jest za numer.
0: Po jednej nutce. Znaczy, było więcej, ale Pretty Woman.
1: Pretty Woman, tak. Puszczam go nie przez przypadek, bo dzisiaj przeczytałem w internecie coś, co absolutnie zmienia mój pogląd na ten film.
0: Okej.
1: Na początku filmu ten przystojny biznesmen, Richard Gere go gra, nie?
0: A?
1: On spotyka tę kobietę lekkich obyczajów, tę Julie Roberts, i ona mówi mu, że za godzinę to będzie $100.
0: Aha.
1: I on niewiele myśląc mówi, słuchaj, na cały tydzień cię biorę i płacę $3000. I ona jest w niebo wzięta, bo uważa, że to jest deal życia. Że to jest deal życia,
0: tak,
1: absolutnie $3000.
0: Tak, no?
1: Tymczasem zatrzymajmy się na moment. Zatrzymajmy się na moment, bo $3000 za tydzień to jest $20 za godzinę.
0: Jedna piąta.
1: Normalnie ona brała $100 za godzinę, a on sobie załatwił $20 za godzinę. I właśnie dlatego...
0: On jest biznesmenem.
1: No. Dokładnie.
0: I on ma więcej kasy w portfelu.
1: Zdecydowanie.
0: No a wy, kochani, jakie znacie niekonwencjonalne sposoby na oszczędzanie?
1: Właśnie, nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze na najbardziej kreatywny sposób na oszczędzanie. Za taki będą nagrody. Czekamy.

0: Gdybym się jeszcze raz żenił, Cinek, to wziąłbym sobie na weselu tę piosenkę na mój pierwszy taniec. To była Rose.
1: Nie wytrzymałbyś do końca pierwszego tańca kondycyjnie.
0: Wytrzymałbym, na luzie. Kochani, rozmawiamy dzisiaj o bardzo oryginalnych sposobach na oszczędzanie. W tej sprawie nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze.
2: Najlepsze oszczędzanie mojego męża? Chować przede mną kasę, żebym jej nie rozwaliła.
1: No tak, to jest jakiś sposób. Aczkolwiek ja na przykład lepszy sposób mam, moim zdaniem. Jak zamarznie trakcja i wiem, że będą opóźnienia na kolei, to wsiadam szybko do pociągu, bo wiem, że będę jechał za tą samą kasę dwa razy dłużej.
0: Jakie są wasze sposoby na oryginalne oszczędzanie? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Będą nagrody dla najbardziej kreatywnych.
3: Reklama.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: Zerg Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK. Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jesień w ogrodach będzie kolorowa, kreatywna i dyniowa. Już w sobotę od 12 do 17 zapraszamy całe rodziny do zabawy pod hasłem Czas na dynie. Na miejscu czekają warsztaty malowania dyń, słodki poczęstunek i jesienna strefa zdjęciowa. Wstęp bezpłatny. W jesienną sobotę spotkajmy się w ogrodach.
3: I po reklamie.

0: To ten moment, kiedy Szybcy i Wściekli byli również wzruszający, czyli See You Again, Wiz Khalifa i Charlie Puth w Radiu SK za 28 minut, godzina 18. A tymczasem my pytamy, jakie macie niekonwencjonalne sposoby na oszczędzanie pieniędzy w trudnych czasach i wy nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy.
1: No jestem na tyle oszczędna, że potrafię jechać z listą zakupów i każdą jedną rzecz kupić w innym sklepie, bo akurat wtedy jest promocja.
2: No ciekawy to jest sposób do oszczędzania.
0: Pani bardziej przy tych cenach benzyny, nie?
2: Właśnie. Ale wiesz co, jak na przykład jest 30 sklepów, to pani jeździ od jednego do drugiego? Ja uważam, że to jest naprawdę praca godna pochwalenia i wysyłamy pani eskowe gadżety jakieś, co ty na to?
0: Tak, butelkę, a jeżeli chce pani torbę, to trzeba nagrać drugą głosówkę.
2: Właśnie.
0: Tak jak pani potrafi.
2: Butelka oczywiście na benzynę.

0: Imagine Dragons on the top of the world w Radiu SK. Za 20 minut będzie godzina 18. Dzisiaj uczymy was, a wy nas, jak sprytnie oszczędzać. Nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze. Kolejny sposób na oszczędzanie. Słuchamy.
1: Cześć. Na pewno każdy zna to uczucie, gdy zamówi się coś w internecie, przychodzi paczka do domu, patrzymy znowu na ten sam produkt i okazuje się, że jest kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt złotych taniej. Aha. Nie wiem, czy to sposób na oszczędzanie, czy cebula level master, ale ja wtedy zawsze zamawiam drugi raz to samo. Aha. I zwracam z tym droższym paragonem. Pozdrawiam.
2: To fajne, tylko to jest trochę skomplikowane. Ja owszem nie jestem dyrektorem, doktorem ekonomii, natomiast no pewnie się sam oszukał, nie? Kupił drożej, sprzedał taniej, paragon zgubił. Ja myślałem, że zapłacił karę w urzędzie skarbowym.
0: Wiesz co, myślałem, że ty powiesz fajne, ale trochę skomplikowane. Ja na przykład wolę kraść.
3: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej trzeciego roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: I po reklamie.
16: Eska.

0: Swedish House Mafia w Radiu SK. Bardzo ciekawa sytuacja, bo Hany już tu przyszedł i powiedział do Cinka: weź mnie zapowiedz jakoś ładnie. No i słuchamy.
1: No ładnie to muszę być ostrożny.
0: Aha, no dawaj.
1: Już za chwilę Michał Hanczak w Radiu SK.
2: Super! Radio
3: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
10: Środa, 7 października, 16 stopni teraz w Braniewie. W nocy temperatury spadną do 12 kresek, czwartek początkowo ze słońcem, później zaczną napływać chmury, maks 19 stopni. Zmiana pogody w piątek, wiatr w porywach do 60 km na godzinę, a termometry pokażą tylko 12 stopni.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
11: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dwie uczennice ranne w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce opuściły już szpital. Życie poszkodowanych, pozostałych poszkodowanych nie jest zagrożone. To po tym, jak 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce przyszedł do placówki z nożem i zaatakował uczniów i nauczycieli. Ranił w sumie 9 osób, wszystkie trafiły do szpitali, a napastnik niedługo po ataku został zatrzymany. Jest teraz w policyjnej izbie zatrzymań. Nie wiadomo jednak, kiedy zostanie przesłuchany.
12: Opuścił już on szpital, nie zagraża jego życiu niebezpieczeństwo.
11: Mówił Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji. Na miejscu cały czas pracują policyjni pirotechnicy.
13: SK Sport News.
11: Ma ćwierćfinał w Pekinie. Iga Świątek pokonała 6-1, 6-3 Amerykankę Iwę Jowić. Mecz trwał 96 minut, a Polka w ćwierćfinale zagra z Elisa Martens. Oczko w dół. Polska spadła w rankingu FIFA na 37 miejsce. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. W zestawieniu FIFA liderem wciąż Hiszpania. Drugie miejsce zajmuje Argentyna, a trzecie Francja.
13: SK Braniewo News.
10: Rafał Maliszewski. Postaw na zdrowie. Braniewski sanepid zachęca do bezpłatnych szczepień przeciwko HPV, które chronią przed nowotworami wywołanymi wirusem brodawczaka ludzkiego, mówi Katarzyna Karpowicz-Piskosz.
14: Szczepienia są dostępne w punktach szczepień na terenie powiatu braniewskiego.
10: Szczepienia są kierowane do kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 26 lat. W kinie o rodzinie. W piątek w multikinie od 12 do 14 prelekcje dla rodziców z udziałem specjalistów z zakresu terapii uzależnień, psychologii, psychoterapii, a do 16 bezpłatne konsultacje z psychologiem w klubie Niebieskie Trampki.
15: Imprezka za półmetkiem tygodnia. Mówią, że środa minie, tydzień zginie, czy jakoś tak. No więc ja już zapytam, chwalisz, czy się żalisz tym, co się wydarzyło dzisiaj? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK z tymi dobrymi, ale też tymi rzeczami, na które chcecie ponarzekać. Mam nadzieję, że nie będziecie narzekać na hity, które wam zagram. Przygotowałem na przykład sezon. Dawid Podsiadło na początek, a ja nazywam się Hanczak. Dzień dobry.
16: Jest

0: Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love na antenie Radia SK. Możecie się czymś pochwalić, jakimś swoim dzisiejszym sukcesem, choćby najmniejszym, albo się na coś pożalić. Może wam jakoś pomogę, albo przynajmniej będzie wam lżej, jak powiecie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalisz, czy się żalisz, o to pytam. No ja się pochwalę, że mam dla was nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Zresztą nie jedną dziś, ale zacznijmy od propozycji z południa, a konkretnie od naszych południowych sąsiadów, czyli ze Słowacji, no bo Adela jest Słowaczką, Adela Jergowa się nazywa tak naprawdę, ale będzie śpiewała nie po słowacku, a po angielsku. To jest jej kawałek pod tytułem Ain't in LA i jestem bardzo ciekawy, czy nad Wisłą się przyjmie.

0: Mistrzunio w nagrywaniu dobrych kawałków. My body isn't ready to tomorrow. Oczywiście na antenie Radia SK. Teraz będzie Adam. Zadałem pytanie, chwalisz czy się żalisz? No i zaczynamy tę zabawę i sprawdzanie co u was od bardzo pozytywnej wiadomości z Messengera Radia SK. Adam?
1: Chwalę się, bo poszedłem na przegląd dentystyczny. Wszystko git. Idźcie też. Warto dbać o ząbki.
0: Pewnie. I lepiej iść wcześniej niż później, bo potem jak coś się dzieje i człowiek usłyszy, co go czeka i ile będzie go to kosztowało, to wtedy dopiero zęby bolą. To jeszcze zagadka. Ile procent szczęścia słychać w głosie Adama? Ile ma tego szczęścia dzisiaj? 100 ma. To logiczne.
2: Autopromocja. Wiesz z kim? Kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
8: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
7: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: I po reklamie.

0: Jeżeli możecie się trochę poruszać, nawet tańcząc przy garach w kuchni, to nie odpuszczajcie takiej okazji. Każdy ruch się liczy. Wasted, Gnarly, Major League DJs za nami w Radiu SK w imprezce, ale spokojnie, za chwilę między innymi Jason Derulo, będzie jeszcze Margaret, będzie Armin van Buuren, będzie przy czym potańczyć. A jeśli chodzi o te okazje, których nie warto odpuszczać, no to o tym mi opowiadacie na sk.pl, a ja za to wręczam pieniądze na zakupy w sklepie internetowym. Zapraszam na sk.pl, tam można się zgłosić. Kto już wygrał? No na przykład Kasia, która opowiadała o tym, że ona nigdy nie odpuszcza wizyty na siłowni, to tak a propos ruchu, a jest kierującą ciężarówką, więc często w trasie, ale o siłowni nie zapomina. Wczoraj z kolei Michał opowiedział, że on nigdy nie odpuszcza tak dla równowagi. Z sytuacji, kiedy może zrobić pizzę dla swoich bliskich i przy okazji ją zjeść też. I nie jest to pizza książula, tylko jego własna, nie taka mrożona. No właśnie, jakiej okazji wy na pewno nie odpuścicie? SK.pl, tam się zgłaszamy, a po 19 do kogoś z was zadzwonię.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
1: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam, Michał Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
12: I po reklamie.

0: czy wam też tętno skoczyło od razu przy tym hicie Everlasting, Armin van Buuren i Sasha przed 19 wesce. Chwalisz czy się żalisz? O to pytam. No i Filip z Karolem się odezwali na Messengerze Eski.
1: My się chwalimy, bo wracamy ze statku właśnie, z dwutygodniowej zmiany na 2 tygodnie wolnego. Jedziemy z kolegą, jesteśmy aktualnie obok Berlina. Także wszystkim kierowcom, którzy wracają do domu, czy jadą do pracy, szerokości.
0: Szerokości i dla was fajnie, że wracacie do domu. W sumie to, drodzy marynarze, nas coś łączy. Was marynarzy i nas radiowców. Żyjemy z życia na fali. Radio SK. To na fali Radia SK za chwilę Dua Lipa.

0: Reklama.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: I po reklamie.
7: Braniewo na czasie.
8: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Tenorzy przy świecach to tytuł wieczoru, który odbędzie się w środę, 7 października w Branieckim Centrum Kultury. Będzie to muzyczne widowisko wzbogacone znanymi melodiami, począwszy od klasyki po utwory muzyki rozrywkowej. Początek koncertu o 19. Można jeździć. Lodowisko Helena w Elblągu zaprasza w nowym sezonie.
9: Jest super. Można sobie przyjść, pojeździć na łyżwach. Jest w porządku. Podoba się.
10: Bardzo fajnie jest.
11: Klimat jest dobry, dużo ludzi. Można się spotkać z przyjaciółmi.
8: W tym sezonie obowiązuje nowy harmonogram ślizgawek. Są sesje dla rodzin, godziny ze strefą freestyle, a także dla zaawansowanych łyżwiarzy. Na miejscu działa wypożyczalnia łyżew. Szczegóły na stronach elbląskiego Mosilu.
12: Muzyka się żyje.
13: Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła dziś nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonań z tegorocznych koncertów. Album ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, czyli hitu Nareszcie. Prezesura to jest z kolei tytuł nowej płyty Kizo. Ogłosił on, że ten album ukaże się 12 lutego przyszłego roku. Oczywiście pokazał też okładkę, tracklistę i listę zaproszonych gości. To artyści z różnych muzycznych światów, bo Kizo nagrał kawałki m.in. z PZ-em czy BDS-em, ale też z modelkami czy Julią Wieniawą. Singiel z tą ostatnią już znamy, to wydana w wakacje Laweta.
14: Impreska.
13: Mam nadzieję, że nikt dzisiaj na lawecie do domu nie wraca. 2 minuty po godzinie 19 w tej godzinie imprezki pełnej okazji. Kogoś obdaruje 300 zł na zakupy bez wychodzenia z domu. Szczegóły na sk.pl. Ale najpierw gram. Będzie David Guetta z Andreo Bocelli między innymi, a potem Dua Lipa. Tu Kanczak, witajcie.

0: istnieje takie prawdopodobieństwo, że tym hitem odblokowałem u kogoś wspomnienia. Guru Josh Project, Infinity. No dobra, no to czas odblokować środki na koncie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Żeby móc wam zrobić przelew, ale najpierw pogadamy. Cześć Matt, dzień dobry, dobry wieczór na antenie Radia SK, cię witam.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Dzisiaj gadamy sobie w ogóle w tym tygodniu o okazjach, których nie odpuszczacie. I tu niektórych zaskoczymy, ponieważ napisałeś na SK.pl, że ty nie odpuszczasz nigdy nowej pary butów. I to by się mogło niektórym kojarzyć, że to dziewczyna mogłaby tak napisać. A tu proszę bardzo, Matt, ale to też chodzi o buty kolekcjonerskie. Opowiadaj.
2: Dokładnie, moja pasja tak naprawdę do butów rozpoczęła się około 5 lat temu, a właściwie to 6, bo to były czasy, kiedy wybuchnął ten słynny COVID i wówczas na popularności zyskały właśnie pewne kolaboracje z wielkimi markami takimi jak Nike, Adidas. Mm-hmm. I wówczas ja właśnie zainteresowałem się najbardziej kolaboracjami z Nike i z Jordanem. I wówczas właśnie zaczęły wychodzić kolaboracje z Travisem Scottem. I tutaj paradoksalnie, mimo że ja osobiście nie jestem fanem jego muzyki, najbardziej właśnie przypadły mi do gustu kolaboracje z jego udziałem.
0: Dobra. Ile masz tych sneakersów, powiedz już?
2: Myślę, że około 60-70 par.
0: Czyli jak się trafia jakaś fajna, kolejna, to musi być w twojej kolekcji.
2: Dokładnie, nie odpuszczam żadnej ciekawej pary.
0: No dobra, no to może się przydadzą 300 do wydania na Amazon.pl. Może tam też na jakieś kolekcjonerskie buty trafisz, albo na szafkę na te buty. Pozdrawiam cię serdecznie, Matt.
2: Dzięki wielkie, pozdrawiam również serdecznie.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Was zapraszam na SK.pl, tam nie trzeba żadnych butów, wystarczy wejść i się zapisać, zgłoszenie zostawić. A to James.

0: Cichosza, nowy hit w Stanach na antenie Radia SK. To jest imprezka Hanczak z tej strony. Mam dla was jeszcze w tej godzinie m.in. nowość od Taylor Swift, czyli hit A Patient Zero. A właśnie, a propos pacjentów. Podejrzewam, że wielu z was kojarzy niedzielne popołudnia u babci właśnie z tym serialem, choć pewnie są i tacy, którzy przez lata zostali z nim na dobre i na złe, bo o tym serialu teraz myślę. Właśnie, jeżeli kojarzycie ten serial z tą właśnie piosenką z czołówki, to znaczy, że oglądaliście go od początku, bo chyba tam się sporo pozmieniało. Ale dlaczego o tym serialu mówię? No dlatego, że dziś w telewizji ma pojawić się odcinek numer 1000, a więc jubileusz tego oto serialu, w którym rzeczywiście dużo się zmieniło, ale szpital w Leśnej Górze od zawsze przyjmuje pacjentów i tak sobie myślę, że jednak on był mocno wyidealizowany, dlatego, że gdyby był to serial bardzo rzeczywisty i prawdziwy, to jeżeli ktoś w pierwszym odcinku zapisałby się do endokrynologa na NFZ w szpitalu w Leśnej Górze, to akurat dzisiaj w tym odcinku numer 1000 by miał wizytę.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Bricomarché kupisz kable rozruchowe Wiraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: I po reklamie.

0: Muzyczne wspomnienie wakacji w Radiu SK w imprezie Talk to You. No a może by tak zrobić sobie małe wakacje w październiku? Przynajmniej weekend i to jeszcze taki, że nie musicie płacić, tylko SK wam stawia, co wy na to? Odlot ściśle tajny. Ta zabawa wróciła, ta zabawa ruszyła, czyli polega to bardzo, proste są zasady. Polega to na tym, że wy się zgłaszacie. Jak was nasza poranna ekipa wybierze, to lecicie. Tylko nie wiecie, dokąd lecicie, ale wiecie za to kiedy, który to weekend, no i że będzie też eskowa ekipa i inni słuchacze. A miejsce jest tajemnicą. Wiktoria w to weszła, Wiktoria się zgłosiła i dzisiaj się dowiedziała, że leci.
1: Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
0: I zabiera ze sobą jeszcze swojego chłopaka, który jest fizjoterapeutą. Zresztą Wiktoria też jest fizjoterapeutką, więc może jak ktoś się zmęczy imprezowaniem czy zwiedzaniem, to jakiś masaż gratis Wiktoria i jej chłopak zrobią. Dokąd polecicie? Nikt nie ma pojęcia poza naszym szefem, ale nasz kapitan, czyli nasz szef, podpowiada.
2: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
0: No i weź tu bądź teraz mądry. Czasami od niektórych historii człowiek się robi blady jak ściana, ale nie mam pojęcia, jakie to może być miejsce, w które polecicie. Można się zgłaszać tak czy owak w ciemno, o to chodzi. Apka Radia SK. Ściągamy na telefon i tam się zgłaszamy zupełnie za darmo. Post Malone, Swae Lee, Sunflower już teraz w imprezie, a za chwilę Britney Spears, Hit Me Baby One More Time.

Nowość, która brzmi doskonale. Neptunik i What If na antenie Radia SK przed 20. Dwie osoby trafiły szóstki w Totka i stały się milionerami. Zarobiły po 10 baniek. Wiadomo, że jedna z tych osób grała w koszalinie, druga zagrała w aplikacji, więc w internecie, więc trudniej będzie namierzyć osobę, z którą można się zaprzyjaźnić.

0: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: I po reklamie.
4: Braniewo na czasie.
5: Krzysiek Jabłowski, zapraszam. André Rieu wraca do Braniewa. Tym razem z koncertem retransmitowanym w kinach całego świata. Niech żyje Maastricht. W programie walce, marsze i songi ze słynnych muzykali.
6: Tak jak już wielokrotnie graliśmy, André ma tutaj swoich fanów.
5: Mówi Małgorzata Stemplińska, która zaprasza do kina Baszta. Pierwsza retransmisja koncertu Króla Walców w czwartek o 17:00. Kolejne 15 i 22 października. W czwartek w krypcie w podziemiach galerii Elbląg zagrają młodzi artyści Miłosz Chmura gitara, Dawid Kamiński piano, Kamil Hajduk kontrabas i Michał Korsak perkusja. W czwartek krypta, godzina 19:00, wstęp wolny.
0: Muzyką się żyje.
7: W weekend pogoda niestety ma być gorsza niż ostatnio, ale mamy dla Was imprezową ucieczkę od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. W sobotę w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadzi gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej, no i w Polsce odbędzie się po raz drugi. A imprezie Resistance Poland patronuje SK. To już nie jest jeden koncert, to już jest mini trasa koncertowa. Nasz Trips rusza na podbój innych kontynentów. Ogłosił, że w przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A tymczasem Bydgoszcz doceniła BDS-a 2115. To jest rodzinne miasto rapera, który właśnie znalazł się w gronie ludzi szczególnie dla tego miasta zasłużonych. Podpis BDS-a trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDS-a. Raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi.
0: Imprezka.
7: Toruń pewnie teraz żyłkę tutaj ma z zazdrości. Pozdrowienia oczywiście dla wszystkich, gdziekolwiek nas słuchacie. Wszyscy są super. Minuta po 20:00 to jest imprezka w SC Hanczak z tej strony. Ja jestem z Łodzi. Ze mnie też się można czasem pośmiać. Na początek Łatwo Gang. Ale jak ktoś nie jest z Łodzi i się będzie śmiał z Łodzi, to nie ręczę za siebie.

0: dobrze przypomnieć sobie ten duet w jesienny, środowy wieczór. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale może ktoś chce potańczyć w środowy wieczór, albo chce na przykład poskakać, albo po prostu potrzebuje trochę dawki energii, bo jest za kółkiem, albo pracuje i już ile tych kaw można, albo energetyków. Dobra, to zagram w takim razie coś bardzo energetycznego i nieszkodliwego absolutnie. Kaszmir to jest doskonale chyba znany DJ i producent tym, którzy w muzyce elektronicznej siedzą, albo po prostu słuchają Radia SK od lat. Mamy nowość od tego pana. Bonfire to jest tytuł tego kawałka, no i teraz go wam zagram.

0: Do czego to doszło, żeby jeden DJ drugiego remiksował? Take Me Back to Kygo w remiksie Robina Schulza. 29 minut po godzinie 20. Ja za chwilę zmiksuję dziewczynę z chłopakiem na antenie Radia SK. Ale spokojnie, to nie będzie program randkowy, chociaż może nad takim też powinienem pomyśleć. To będzie pojedynek. Zobaczymy, czy dzisiaj dziewczyna, czy chłopak będzie górą, no i kto zgarnie między innymi eskowe skarpetki na jesień. No i parę innych gadżetów. Jeżeli macie ochotę się ze mną pobawić, odpowiedzieć tylko na jedno pytanie, to zgłaszajcie się już teraz. Czekam na Messengerze Radia SK, tylko numer do siebie zostawcie. Ewentualnie można też SMS-em się zgłosić. 664-402-302. Gramy za kilka chwil, ale wcześniej zagrają, zaśpiewają Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Promocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
4: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
3: Adela, Ain't in LA.
5: Czeka w propozycjach do listy na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: I po reklamie.

0: Braniewo.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: słuchacie Radia SK, a razem ze mną teraz Kasia i Maciek. Dzień dobry wieczór, witam was serdecznie.
1: Dobry wieczór.
2: Cześć.
0: Słuchajcie, no niestety muszę was postawić przeciwko sobie. Będziecie walczyli na swoje konto, a nie ze sobą w grupie. Zadam wam za chwilę jedno pytanie, a wy musicie na zmianę odpowiadać po jednym słowie, po jednej odpowiedzi rzucając. Zobaczymy, kto się dłużej w grze utrzyma. Dzisiaj mamy, słuchajcie, dzień wanny i dlatego pytanie będzie związane z wanną, z kąpielą. Co do wanny, do kąpieli można dodać? Proszę bardzo, Kasia.
2: Płyn do kąpieli.
0: Maciek?
1: Kaczkę.
0: Wiadomo, że kaczkę, Kasia.
2: Co można dodać?
0: No jeszcze, no, jeszcze no,
2: dalej?
0: No.
2: Pianę.
0: No dobra, Maciek?
1: Szczotkę do stopy.
0: Kasia? Ciekawe upodobanie. No dobra, no, Kasia, no.
2: Świeczki.
0: Maciek?
1: Romantyko. Książkę.
0: Oby się nie zalała. Kasia?
2: Głośnik z muzyką.
0: Oby nie wpadł. Obok. Maciek?
1: Tablet.
0: No, widzę, za chwilę jeszcze laptopa, telewizor i w ogóle bierze stereo, naprawdę. Kasia?
2: Ja bym dodała lusterko, żeby zobaczyć, jak pięknie się wani wygląda.
0: Maciek.
1: Ja bym sobie dodał jakiś szampan, żeby sobie popić.
0: Szampon czy szampan? Przepraszam bardzo. Szamponu nie pijemy. Ale dobrze, remis ogłaszam w takim razie. Dostajecie eskowe skarpetki i parę innych gadżetów. Skarpetek do wanny nie trzeba zakładać.
3: Padło mi auto na rondzie. Ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa tajna kart.

Gitary mają się całkiem nieźle cały czas. Temple City, Reverse Psychology przed godziną 21 na finał środowej imprezki. Pamiętacie, że niezłą imprezkę możemy wam zrobić jeszcze w jeden z październikowych weekendów. Zabieramy was na weekend, a dokąd? No tego dowiecie się na lotnisku. Odlot ściśle tajny, sprawdzajcie w naszej apce.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: To będzie ostatnia reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: I po reklamie.
5: Braniewo na czasie.
6: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Historia spotka się ze sportem. W weekend na polach dawnej bitwy odbędzie się bieg grunwaldzki.
7: Będzie odbywał się on na dwóch dystansach. 14 100 metrów i 1410 metrów.
6: Mówi Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Sobota, pola Grunwaldu od 10. Może być to dobry trening przed elbląskim biegiem niepodległości. Zbierają butelki i słoiki. W Pasłęku odbędzie się akcja Przynieś szkło, odbierz wrzosy. Za przyniesione szklane opakowania będzie można otrzymać rośliny. Jeden wrzos za 10 sztuk opakowań. Maks 4 na osobę. Sobota od 10 do 13. Parking przy markecie przy Ogrodowej w Pasłęku.

0: Eska Braniewo. Eska Braniewo News.
1: Na elbląskim cmentarzu komunalnym Dębica mają powstać 4 nowe kolumbaria. Do ogłoszonego na ich budowę przetargu stanęła jedna firma. Jej oferta to 1 600 000. To 500 000 więcej niż chce wydać miasto. Urzędnicy sprawdzą teraz ofertę. Obecnie na Dębicy znajduje się 41 kolumbariów. Ostatni jam w ramach projektu Jazzowy Elbląg. Czwartek w krypcie w podziemiach galerii El w Elblągu zagrają młodzi artyści: Miłosz Chmura gitara, Dawid Kamiński piano, Kamil Hajduk kontrabas i Michał Korsak perkusja. Czwartek, krypta, godzina 19, wstęp wolny. Największy w Polsce zbiór ornatów i kielichów grobowych oraz 115 pochówków, w tym 6 biskupich. To wstępny efekt badań archeologicznych prowadzonych w ostatnich latach we Fromborku.
2: Katedra we Fromborku skrywa ciągle tajemnice, które przed nami się powoli odkrywają,
1: mówi proboszcz ksiądz Jacek Wojtkowski. Badania podsumowano podczas konferencji. Chodniki, boisko, książkomat, miasteczko ruchu drogowego czy wiaty śmietnikowe. 15 projektów będzie walczyło o głosy mieszkańców w budżecie obywatelskim Pasłęka. Głosowanie potrwa do 16. Do wydania jest 850 tysięcy złotych. Od roku 2028 w elbląskiej komunikacji miejskiej pojawią się fabrycznie nowe niskopodłogowe autobusy. Będzie ich 48, mówi Anna Urbaniak z elbląskiego ratusza.
3: Zarząd komunikacji miejskiej podpisał umowę na przewozy na kolejne 10 lat. Umowa ta obowiązuje od 1 stycznia 2028 roku i to, co zapowiadaliśmy już wcześniej, od tego czasu na pewno elbląska komunikacja miejska, zarówno ta autobusowa, jak i ta tramwajowa, będzie nowoczesna, będzie ekologiczna, będzie na pewno dużo bardziej bezpieczna i bardziej komfortowa dla pasażerów. Co z tej umowy? To fakt, że autobusy komunikacji miejskiej będą wszystkie nowe. Część tych autobusów będzie nisko albo zeroemisyjna. Autobusy będą większe. Na pewno będzie dużo większy komfort dla pasażerów. Autobusy wszystkie będą klimatyzowane. Będą w nich tablice informacji pasażerskiej, będą kasowniki, będą biletomaty, w których będzie można bezpośrednio płacić kartą płatniczą. Także na pewno zmiana jakościowa, ale również ilościowa. Tabor będzie większy, co również będzie ułatwiało dopasowywanie siatki połączeń. To, co mówię, od 2028 roku nowoczesna, ekologiczna, w pełni komfortowa komunikacja miejska. Przypomnę, że realizujemy również zakup 10 nowych tramwajów, więc no, na pewno komunikacja elbląska zmieni się nie do poznania. Umowa na komunikację autobusową 10-letnia dotyczy dwóch przewoźników, którzy wygrali postępowania przetargowe. Łączny koszt realizacji
1: to niemal 291 milionów złotych. Samorząd Warmii i Mazur przyznał nagrody Przyjaciela Zwierząt 4 Łapy. W tym roku to 5 nagród indywidualnych. Jedną z nich otrzymała wolontariuszka z Ornety Justyna Czaja i 3 zbiorowe. Tu nagrodzono m.in. stowarzyszenie prowadzące schronisko dla bezdomnych zwierząt Psi Raj w Pasłęku. Niżżyje żołnierz 9. Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie. Do tragedii doszło dziś rano. Na miejscu pracuje żandarmeria wojskowa i prokurator. Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Można jeździć. Lodowisko Helena w Elblągu zaprasza w nowym sezonie.
4: Jest super. Można sobie przyjść, pojeździć na łyżwach. No i jest w porządku. Podoba się.
5: Bardzo fajnie jest.
6: Klimat jest dobry, dużo ludzi.
7: Można się spotkać z przyjaciółmi.
1: W tym sezonie obowiązuje nowy harmonogram ślizgawek. Są sesje dla rodzin, godziny ze strefą freestyle, a także dla zaawansowanych łyżwiarzy. Na miejscu działa wypuszczalnia łyżew. Szczegóły na stronach elbląskiego Mosiru. Bezpieczniejsze i bardziej czytelne drogi w Pieniężnie. Trwają tu prace związane z odświeżeniem oznakowania poziomego, m.in. przejść dla pieszych, linii oraz innych znaków na jezdni. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do czasowej organizacji ruchu. Elblążanin w kadrze Polski na Mistrzostwa Europy. Elbląski strażak, a jednocześnie zawodnik UKS Swant Kajak, Adrian Durma, znalazł się wśród reprezentantów Polski na Mistrzostwa Europy w kickboxingu. Odbędą się one w listopadzie w stolicy Macedonii Północnej. Tym razem taki trochę pielęgniarczyk. W Elblągu pojawiła się kolejna figurka piekarczyka. Stanął przy siedzibie Elbląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych przy Morcinka w Elblągu. Figurka upamiętnia 35-lecie izby. Obecnie w mieście jest około 20 piekarczyków. W związku z pracami na sieci wodociągowej w czwartek pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy przy 1 maja 35 w Elblągu. Przewidywany czas pracy to godziny 8-16. W wyniku prowadzonych robót okresowemu pogorszeniu może ulec jakość dostarczanej wody. Historia spotka się ze sportem. W weekend na polach dawnej bitwy odbędzie się bieg grunwaldzki.
5: Będzie odbywał się on na dwóch dystansach. 14 100 metrów i 1410 metrów.
1: Mówi Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Sobota, pola Grunwaldu od 10. Może być to dobry trening przed elbląskim biegiem niepodległości. Zbierają butelki i słoiki. W Pasłęku odbędzie się akcja Przynieś szkło, odbierz wrzosy. Za przyniesione szklane opakowania będzie można otrzymać rośliny. Jeden wrzos za 10 sztuk opakowań. Maks 4 na osobę. Sobota od 10 do 13 parking przy markecie przyogrodowej w Pasłęku. Posprzątają brzegi i dno. Wkrótce odbędzie się akcja sprzątania Jeziora Martwego na Jeleniej Dolinie. Zespół nurków zajmie się dnem jeziora. Chętni i wolontariusze posprzątają brzegi. Wcześniej specjalista opowie o wyposażeniu wykorzystywanym podczas nurkowania i specyfice badań podwodnych. 10 października, Jelenia Dolina, Jezioro Martwe, 10:30. Uwaga mieszkańcy Krynicy Morskiej. 20 października na terenie gminy miasta Krynica Morska odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz elektroodpadów. Należy wystawić je najpóźniej do godziny 7 rano w dniu zbiórki. Uwaga, nie będą odbierane opony, odpady budowlane, rozbiórkowe czy armatura sanitarna. Bezpieczniejsze i bardziej czytelne drogi w Pieniężnie. Trwają tu prace związane z odświeżeniem oznakowania poziomego, m.in. przejść dla pieszych, linii oraz innych znaków na jezdni. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do czasowej organizacji ruchu. Braniewski dworzec kolejowy odzyska dawny blask. Charakterystyczny budynek z czerwonej cegły pochodzi z początku XX wieku i od dawna wymaga modernizacji. Gruntowny remont zaplanowany przez PKP przewiduje przekształcenie dworca w obiekt służący nie tylko podróżnym. Na jego terenie znajdą swoje siedziby także instytucje i służby publiczne, m.in. Straż Graniczna czy Służba Celno-Skarbowa. Czas wyciągnąć łyżwy z szafy. Rusza sezon na lodowisku Helena w Elblągu. Od wtorku rozpoczną się regularne wejścia ogólnodostępne. Każdy wtorek i czwartek będą dwie sesje. O 18.10 i 19.15. A w piątek o 19.15 i 20.20. W soboty i niedzielę będzie można korzystać z lodowiska podczas czterech sesji. Każda sesja trwa 50 minut. Na miejscu działa wypożyczalnia łyżew. Szczegóły na stronie elbląskiego MOSIR-u. 237 km. Tyle liczy trasa głównego szlaku warmińskiego. Damian Krysztowiak z Elbląga chce ustanowić nowy rekord trasy, przebyć ją poniżej 36 godzin. Jednocześnie biegnie, by wspomóc elbląskie hospicjum.
7: Tam jest świetna obsługa, doskonali pracownicy, ale również wolontariusze, którzy też poświęcają swój czas, żeby pomóc innym ludziom.
1: Bieg odbędzie się w październiku.
0: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
8: Jestem Elblążanką w ciąży. To program, którego celem jest kompleksowe wsparcie kobiet w tym szczególnym okresie. Program oferuje szeroki wachlarz działań. Mówi Joanna Rubaniak z Elbląskiego Ratusza.
3: Rusza druga tura projektu Jestem Elblążanką w ciąży. Jest to inicjatywa skierowana do kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie naszego miasta i ma na celu zapewnienie im kompleksowego wsparcia w tym szczególnym okresie. Serdecznie zachęcam do zgłaszania się do programu przyszłego mamy. W ramach programu będą one mogły skorzystać z szerokiej oferty działań, które obejmują m.in. wyprawkę dla kobiet, ale także konsultacje i spotkania ze specjalistami z zakresu zdrowia, opieki okołoporodowej, drzwi otwarte na oddziale ginekologiczno-położniczym, zajęcia ruchowe i fitness dostosowane do kobiet w ciąży, a także warsztaty rękodzielnicze. Program został przygotowany z myślą o poprawie komfortu życia przyszłych mam, wsparciu ich zdrowia oraz budowaniu świadomości w zakresie opieki nad dzieckiem od pierwszych dni życia. Pierwsze warsztaty, spotkania, zajęcia fitness rozpoczną się jeszcze w październiku. Co do samej wyprawki, to nie obowiązują tu zapisy, wydawana jest ona na bieżąco w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych. Dodam tylko, że w ubiegłorocznej edycji tego programu wydaliśmy prawie 100 wyprawek przyszłym mamom. Prawie 40 kobiet w ciąży natomiast uczestniczyło w przygotowanych aktywnościach i wykładach.
8: Zachęcamy przyszłe mamy do udziału. Szczegóły na stronie miasta. fura z narkotykami. Na 3 miesiące trafił do aresztu 31-letni mieszkaniec gminy Braniewo. Usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi nawet 10 lat za kratkami. Mężczyzna wpadł podczas kontroli drogowej. Policjanci znaleźli w jego aucie 0,5 kg amfetaminy. André Rieu w Braniewie, a dokładnie w kinie Baszta, odbędzie się transmisja koncertu Niech żyje Maastricht w programie Walce, Marsze i Songi ze słynnych musicali.
9: Tak jak już wielokrotnie graliśmy, André ma tutaj swoich fanów.
8: Mówił Małgorzata Stępińska z kina Baszta. Koncert Króla Walców w czwartek o 17:00. I bije do dzisiaj. Zegar na bramie targowej w Elblągu. Dzisiaj rocznica jego powrotu. Oryginał zdemontowali i wywieźli Rosjanie w 1945 roku. W roku 2000, po 55 latach, na bramie zainstalowano nowy zegar. Ufundował go Ortwin Runde, burmistrz Hamburga, urodzony w przedwojennym Elblągu. Wstępne wyniki wskazują na brak udziału osób trzecich. Dzisiaj rano na terenie 9. Brygady w Braniewie ujawniono ciało żołnierza pełniącego w tym dniu służbę wartowniczą. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia prokuratura z udziałem żandarmerii wojskowej. Postaw na zdrowie. Braniewski sanepid zachęca do bezpłatnych szczepień przeciwko HPV, które chronią przed nowotworami wywołanymi wirusem brodawczaka ludzkiego, mówi Katarzyna Karpowicz-Piskosz.
10: Szczepienia są dostępne w punktach szczepień na terenie powiatu braniewskiego.
8: Szczepienia są kierowane do kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 26 lat. Kinie o rodzinie. W piątek w Multikinie od 12 do 14 prelekcje dla rodziców z udziałem specjalistów z zakresu terapii uzależnień, psychologii, psychoterapii, a do 16 bezpłatne konsultacje z psychologiem w klubie Niebieskie Trampki. Spotkanie odbywa się w ramach Elbląskich Dni Zdrowia. W niedzielę przekop rzekę, ale spokojnie, nie będzie machania łopatą. Bardziej przyda się celne oko i silna noga jak u Roberto Carlosa.
11: 11 października zapraszamy na kultową już imprezę Przekop Rzekę. Imprezę, która, jak słyszycie Państwo, ma oczywiście stawiać znak zapytania, o co im chodzi. Będziemy przekopywać piłką futbolową na drugą stronę rzeki do bramki. Kto wygra, zobaczymy. Nie jest to takie łatwe, więc wszystkich, którzy grają w piłkę nożną, zapraszamy. Zapraszamy także dzieci, jest strefa dla dzieci, trzeba będzie trafić do łódki postawionej na rzece, bliżej trochę, także dorośli przekopują rzekę na drugą stronę, to ich robota i to nie łopatami, przypomnę, tylko piłką, a dzieciaki celują do łódki. No i dużo śmiechu, dużo zabawy. Zapraszamy, można fajnie spędzić czas na przystani.
12: Nie jest to łatwe zadanie, bo wbrew pozorom rzeka Elbląg wcale nie jest taka wąska.
11: Szanowni Państwo, wiem, że to jest często zaskoczenie, gdy ludzie dowiadują się, jakiej szerokości jest rzeka. Nad wodą są takie zjawiska, skróty optyczne, oko trochę oszukuje, natomiast to jest 80 metrów szerokości, prawie 80 metrów. Nie jest łatwo kopnąć na 80 metrów. Kto czuje się na siłach, kto uważa, że da radę, a wiem, że jest sporo takich osób, które czy trenują piłkę nożną, czy trenowały piłkę nożną, gotowe są podjąć takie wyzwanie, więc my czekamy. Będzie wielka bramka po drugiej stronie. Może ktoś w końcu przekopie tą rzekę do końca.
12: Do tej pory się nie udało.
11: Udało się dotknąć piłką brzegu, ale do bramki jeszcze nikt nie bił. Liczymy na to, że może zachodni wiatr w plecy pomoże, albo znajdzie się ktoś na miarę Carlosa albo Krychowiaka, a wiadomo, że oni mieli kopyto.
8: Amazonki zapraszają na marsz. W sobotę 17 października w Elblągu odbędzie się kolejny marsz zdrowia pod hasłem Kocham Cię Życie. Do udziału zaprasza Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek. Start o 12 spod Urzędu Miejskiego przy Łączności. Ma 119 lat i lata świetności dawno za sobą, ale szykuje się nowe otwarcie. Zabytkowy dworzec kolejowy w Braniewie przejdzie kompleksową modernizację. PKP ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2030 rok. Pół roku więzienia za napaść na ratownika. To kara dla 48-letniego Tomasza M. z gminy Wilczęta, który w kwietniu tego roku pobił w karetce ratownika medycznego. Był wtedy pijany. Mężczyzna był już wcześniej 12-krotnie karany za różne przestępstwa. Ratownik nie odniósł poważnych obrażeń. Nie tylko dla wojska. Braniewo zostało partnerem koreańskiej firmy z sektora przemysłu obronnego. W ramach umowy partner przekaże środki na działania realizowane w mieście.
13: To będzie kwota rzędu 80 tysięcy złotych. Do końca roku.
8: Michał Wąsiewicz z Hanwha Aerospace Europe dodaje, że firma Ruma zamierza wspierać działania edukacyjne, służące integracji mieszkańców i przedsięwzięcia sportowe. Czytelne, czyli bardziej bezpieczne. Na drogach gminnych w Pieniężnie trwa odświeżanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych linii oraz innych znaków na jezdni. Kierowców prosimy o ostrożność i stosowanie się do czasowej zmiany organizacji ruchu.
0: SK Braniewo News.
14: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Tromborka, konkretnie ze wzgórza katedralnego, które historią jest nasycone. I właśnie tutaj odbyła się konferencja podsumowująca projekt Kopernikus 2043. To projekt poświęcony wynikom badań archeologicznych i antropologicznych prowadzonych w Bazylice Archikatedralnej we Fromborku. Badania, które trwają od 3 lat, nadzoruje jakby motorem napędowym tych badań jest Fundacja Nicolaus Copernicus, a szefem tej fundacji, prezesem jest Robert Czaj, z którym właśnie w tej chwili o badaniach porozmawiamy. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Panie prezesie, dlaczego zdecydowaliście się na badania miejsca, które wydawałoby się, że zbadane już nie raz było?
15: Były badane poszczególne drobne wycinki przestrzeni katedry i na pewno bardzo dużo wiemy o tym, co jest nad posadzką, bo widzimy to. Każdy historyk sztuki, każdy badacz może przyjść, zobaczyć ołtarz, może zobaczyć malarstwo, rzeźbiarstwo, które jest widoczne dla każdego, kto jest gościem katedry. Natomiast my skupiliśmy się, i zaraz powiem dlaczego, na badaniach tego, co jest pod posadzką katedry. Wiele lat temu prowadzono badania archeologiczne, zresztą Frombork i Wzgórze Katedralne takimi badaniami było objęte nieraz. Natomiast były to bardzo zawsze drobne wycinki i drobne fragmenty tego, co znajduje się pod ziemią. I to było zazwyczaj realizowane przed pracami albo konserwatorskimi, albo remontowymi.
14: Bo tak trzeba było.
15: Bo tak trzeba i tak należy robić. Natomiast my podjęliśmy się bardzo takiego trudnego obszaru. Otóż ponad 20 lat temu prowadzone były prace archeologiczne mające na celu odnalezienie szczątków Mikołaja Kopernika.
14: I je znaleziono.
15: I te szczątki zostały znalezione. Na początku zidentyfikowano je na podstawie czaszki, a następnie badań genetycznych. Natomiast część środowiska naukowego ma spore wątpliwości do tego, czy te szczątki rzeczywiście są szczątkami Mikołaja Kopernika. Odpowiedź na pytanie, czy to są na pewno szczątki Mikołaja Kopernika, my dzisiaj możemy powiedzieć i mówimy za naukowcami sprzed 20 lat, że to są szczątki Kopernika z bardzo dużym prawdopodobieństwem. Natomiast, żeby mieć pewność, musielibyśmy przeprowadzić badania genetyczne porównawcze z członkiem rodziny Mikołaja Kopernika. No i postawiliśmy sobie taki problem badawczy, mianowicie podjęcie się próby odnalezienia szczątków najbliższego członka rodziny Mikołaja Kopernika, czyli brata mamy Mikołaja Kopernika, Łukasza Wacenrodę, który przez kilkadziesiąt lat był biskupem warmińskim i który według przekazów kronikarskich został pochowany we Fromborku wraz z innymi biskupami z tamtego okresu, którzy rządzili Warmią, byli książętami Warmii i spoczęli w katedrze fromborskiej, bo to stolica całej diecezji warmińskiej Frombor.
14: Chociaż są tacy, którzy takich szczątków doszukiwaliby się na przykład w Bazylice Mniejszej w Braniewie.
15: W Bazylice Mniejszej w Braniewie można się doszukiwać tych szczątków, o których napisali kronikarze. Natomiast jeżeli ktoś korzysta z materiałów źródłowych, a my korzystamy z materiałów takich, które mówią o tym, gdzie byli pochowani biskupi, to biskupi byli chowani w katedrze we Fromborku, dlatego że Braniewo było tylko stolicą diecezji warmińskiej bardzo krótko za pierwszego biskupa. A potem ta stolica była tutaj. To była najważniejsza świątynia i każdy z biskupów, kanoników warmińskich chciał być pochowany w tej najważniejszej świątyni, czyli w stolicy Warmii. I tak było właśnie z biskupami z tamtego okresu, w tym z biskupem Łukaszem Wacenrodem. My wiemy o tym, że wielu biskupów było w tamtym czasie pochowanych w katedrze we Fromborku, no i podjęliśmy się próby, wieloletniej próby odnalezienia biskupa, szczątków biskupa. No i tutaj, jak to w projektach, które są projektami naukowymi, na początku wydawało nam się, że będzie to niezbyt trudne zadanie, że znajdziemy kryptę, w której pochowani są biskupi, o których piszą kroniki, że 7 biskupów jest w krypcie, no i że znajdziemy tych biskupów bez problemu, że szybko zidentyfikujemy, który biskup jest który i potem pobierzemy próbki DNA, porównamy z DNA Mikołaja Kopernika i będziemy mieć wszystko jasne. I rzeczywiście, będzie wielki sukces. Natomiast oczywiście tak sukcesy wyglądają w filmach z Indiana Jonesem albo w filmach przygodowych. Natomiast w prawdziwej nauce zupełnie inaczej to wygląda.
14: Żmudna praca.
15: Żmudna, ciężka praca. I rzeczywiście, na początku badań badań w katedrze we Fromborku. Dzięki zarówno żmudnej pracy archiwalnej, opracowaniom, które mieliśmy na początku projektu, zidentyfikowaliśmy kryptę, którą dzisiaj możemy powiedzieć, że raczej z dużą pewnością była kryptą biskupią. Ta krypta oczywiście była wcześniej znaleziona przez Odwierty, natomiast my byliśmy pierwszymi, którzy z aparatem naukowym weszliśmy do tej krypty. No i rzeczywiście, jak wprowadziliśmy najpierw kamery, bo musieliśmy zabezpieczyć tę kryptę biologicznie, bo tam było bardzo dużo patogenów, które mogły zaszkodzić całemu mojemu zespołowi badawczemu. Zobaczyliśmy bardzo zdewastowane pochówki, ale wydawało się, że tam jest 7 trumien ułożonych tak, jak pisano w kronikach. Więc my już oczyma wyobraźni widzieliśmy, tu jest biskup Tungen, tu jest biskup Wachenrode, tu jest biskup Dantyszek, więc nasza wyobraźnia nam dużo podpowiadała, natomiast wyobraźnia to nie nauka. Do krypty weszli badacze, weszli archeolodzy, następnie antropolodzy, którzy podjęli te pochówki, no i się okazało, że wśród tych 7 pochówków są 2 kobiety, ksiądz pochowany na obcasach dość wysokich, bo był dość niskiego wzrostu, więc pewnie miał jakieś kompleksy, jakieś 2 pochówki z dużym prawdopodobieństwem śmierci z powodu kiły, więc takie pochówki w tej krypcie znaleźliśmy.
14: Ani śladu Łukasza Wachenrode.
15: I chyba śladów, poza drobnymi śladami z XV-XVI wieku bardzo drogich tkanin, nie znaleźliśmy oznaczonych pochówków biskupich. Te trumny, to co było w tych trumnach, było poddane rzetelnym badaniom antropologicznym, dendrologicznym, biologicznym. Były zbadane także owady, które w tamtych czasach żyły, więc my mamy pełną wiedzę o tej krypcie. Część szczątków wynieśliśmy z tej krypty, część pochówków tam pozostała. W każdym razie krypta jest przebadana. Bardzo dokładne wyniki tych badań zostały zaprezentowane na naszej konferencji w kapitularzu Warmińskiej Kapituły Katedralnej we Fromborku, w tym starym pomieszczeniu, w którym teraz się znajdujemy, właśnie tutaj w kapitularzu, w miejscu, gdzie pracował też Mikołaj Kopernik, gdzie pracowali inni zacni mieszkańcy naszego regionu Warmii, to tutaj właśnie zaprezentowaliśmy te wyniki. Natomiast, co ciekawe, w tej krypcie znaleźliśmy też takie zasypisko składające się z kości, które okazało się, że są dodatkowymi pochówkami. Łącznie w tej krypcie zidentyfikowaliśmy 12 lub 13 osób, z czego 7 w trumnach, a pozostałe poza trumnami. No ale te kości były bardzo długo poddawane analizom antropologicznym, a my w międzyczasie postawiliśmy sobie kolejną hipotezę. No, co mogło się stać, gdzie są biskupi? No i jedna z hipotez głosiła, że być może pochówki te znajdują się w najstarszej części krypty kanonickiej, która według dokumentów w tej formie, która teraz jest, została przygotowana na początku XVIII wieku, ale analizy architektoniczne wskazują, że jest to krypta, która ma mniej więcej tyle lat co katedra, czyli została zbudowana w XIV, najpóźniej w XV wieku, ale raczej w XIV. I postanowiliśmy sprawdzić, czy wśród pochówków w tej krypcie nie znajdują się starsze pochówki.
14: Tak, pojawiły się kolejne badania.
15: To były w ramach tego samego projektu kolejny etap badań, bo tu trafiliśmy na rafę, nie znaleźliśmy oznaczonych pochówków. Oczywiście cała wielka, fajna tajemnica, bo znaleźliśmy na przykład ornat prymasa Wydrzgi, który nie jest pochowany we Fromborku, więc identyfikowaliśmy, skąd ornat prymasa, który, jak sprawdziliśmy później, jest pochowany w Gnieźnie, znalazł się w krypcie biskupiej we Fromborku, więc odnaleźliśmy kanonika konarskiego, przyjaciela prymasa Wydrzgi, odnaleźliśmy w kronikach, w dawnych dokumentach. Okazało się, że byli bardzo bliskimi przyjaciółmi i pewnie kanonik konarski, którego trumna na szczęście była oznaczona, bo inskrypcje pierwszych liter imion i nazwiska mogliśmy na tej trumnie zidentyfikować właśnie, więc tutaj była też taka praca detektywistyczna. Przez kilka wieczorów szukaliśmy, analizowaliśmy, byliśmy w ogóle w szoku na początku, że prymas Wydrzga jest pochowany we Fromborku, czy jest w Gnieźnie. Nawet dzwoniliśmy do Gnieźnia, zapytaliśmy się, czy na pewno wiecie, czy tam jest prymas pochowany. Tak, jest w Gnieźnie. Więc tutaj musieliśmy w inną stronę pójść. Natomiast chcieliśmy zweryfikować kolejną hipotezę, że w tej wielkiej krypcie kanonickiej, największej chyba w Europie tego typu krypcie, badanej, być może się znajdują starsze pochówki. Ale żeby to przebadać, każdy z tych pochówków, to była niesamowita wielka praca w 2025 i 2026 roku. Tę pracę zapoczątkował zespół dr Moniki Kamińskiej, szefowej archeologii na Zamku na Wawelu. Dokończył zespół Damiana Spata, archeologa tutaj z Warmii. To była naprawdę bardzo ciężka praca, bo my podejmowaliśmy każdą trumnę, każdy pochówek. każde szczątki. Analizowaliśmy je. Analizowaliśmy wnętrze każdej trumny. Ta krypta była zawalona trumnami. Tam nie było żadnego porządku. To było widać, że ona była wielokrotnie dewastowana, wielokrotnie szabrowana. Tam tych cmentarnych hien w ludzkiej skórze pojawiło się w tej krypcie bardzo wielu, oby im ziemia lekka była, żeby nie spotkały ich to samo, co oni zgotowali tym kanonikom, którzy tam byli.
14: A tych kanoników, przypomnijmy, było ponad 100.
15: Ponad 100 i 6 biskupów też pochowanych. Ostatecznie zidentyfikowaliśmy. Natomiast my też nie mogliśmy przerzucać tych trumien, zachowywać się je właśnie jak ci grabieżcy i złodzieje, bandyci, którzy wchodzili pewnie przez ostatnich pewnie kilkaset lat do tej krypty, a pewnie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat też. No i my nie mogliśmy przerzucać tych trumien jak ci bandyci, tylko każdą trumnę musieliśmy zbadać, każde szczątki z godnością i honorami odpowiednimi podjąć i również je zbadać. Natomiast wśród tych pochówków nie znaleźliśmy żadnych pochówków starszych niż początek XVIII wieku. W związku z tym chcieliśmy zweryfikować kolejną hipotezę, że być może starsze pochówki znajdują się pod posadzką tej krypty. Dokonaliśmy stosownych sondaży i z tych sondaży, które przeprowadziliśmy pod posadzką, też nie znaleźliśmy śladów pochówków. W międzyczasie antropolodzy pracowali nad materiałem z krypty biskupiej. No i pani doktor Marchewka Długońska po pracach nad tymi szczątkami doszła do wniosku, że część tych szczątków, które są w krypcie biskupiej, gdzie też znaleźliśmy pochówki, tak naprawdę z XVII wieku, z dużym prawdopodobieństwem część tych szczątków, która była takim osuarium, które nie leżały w trumnie, tylko były obok, mogą być szczątkami biskupów.
14: I również biskupa Wacenrode.
15: I również biskupa Wacenrode. My, wiedząc o tym, że mogą to być szczątki biskupie, pobraliśmy do dalszych badań próbki z tych szczątków. Te próbki zostały zabezpieczone. Na tym się zgodnie z opisem projekt kończy. I dzisiaj możemy powiedzieć tak, wyciągnąć następujące hipotezy. Po pierwsze, te badania, które robiliśmy w katedrze we Fromborku, to były największe tego typu badania w Europie. Jak twierdzą naukowcy, tak wielkiej pracy, jeżeli chodzi o pochówki kanonickie w kryptach biskupie, nie były realizowane w Europie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Na pewno największe w Polsce. Po drugie, znaleźliśmy i zidentyfikowaliśmy największy zbiór w Europie tkanin grzebalnych, kielichów trumiennych i innych elementów. To dzisiaj wiemy o tym. Wiemy też, że w tych największych na skalę europejską badaniach nie znaleźliśmy oznaczonych pochówków biskupich sprzed grabieży szwedzkiej i na początku XVII wieku i później podczas potopu szwedzkiego. W związku z tym możemy przypuszczać tak, że potop szwedzki zdewastował katedrę, że ci grabieżcy, którzy przyszli do nas w XVII wieku, zniszczyli pochówki, które były w tych kryptach, które zidentyfikowaliśmy i te krypty były zdewastowane. W związku z tym kanonicy, którzy wrócili do Fromborka po potopie szwedzkim, by porządkować i katedrę, która była też zdewastowana i zniszczona. Stąd dzisiaj mamy wystrój katedry barokowy, a nie wcześniejszy. Tych śladów wcześniejszych tak naprawdę i tych zabytków z okresu wcześniejszego mamy niewiele. Te dewastacje musiały być na bardzo dużym poziomie. Te pochówki musiały być zniszczone, ograbione ze wszelkich dóbr materialnych, czyli pierścieni, krzyży i nawet szat, w których byli pochowani biskupi. Może te drobne elementy szat, które znaleźliśmy w krypcie biskupiej, są fragmentami szat biskupich, bo tam w dwóch trumnach znaleźliśmy takie starsze niż osoby, które były pochowane. Znaleźliśmy fragment i bardzo takie szaty, fragmenty szat i ubiorów bardzo ekskluzywnych jak na tamte czasy, więc być może rzeczywiście jakieś drobne fragmenty tych szat pozostały nieograbione przez Szwedów. Natomiast musimy powiedzieć, że ta grabież jest większa niż nam się wydawało. To mniej więcej te hieny cmentarne, które przybyły tutaj z północy, ograbiły Fromborską katedrę, nie tylko z Biblioteki Mikołaja Kopernika, którą możemy dzisiaj podziwiać na Uniwersytecie w Uppsali, ale też ograbiły przede wszystkim z tych dóbr materialnych i zniszczyły pochówki biskupie. W związku z tym ci biskupi, pewnie kości ich były porozrzucane. Nikt w XVII wieku po potopie szwedzkim nie miał narzędzi badawczych, żeby identyfikować, ta piszczel jest tej osoby, a tamta, więc pewnie te kości zostały w jedno miejsce zgarnięte w tych kryptach i w tej krypcie biskupiej pewnie one gdzieś tam znajdowały się w jej pobliżu i stąd to osuarium, które dzisiaj jest badane i szczątki i kości są tam przez naszych naukowców analizowane.
14: I to daje nadzieję na to, że biskup Wacenrode jednak tutaj pochowany był.
15: To, że pochowany był tak jak Mikołaj Kopernik, to raczej mamy co do tego pewność, bo opowiadanie przez ignorantów to, że Kopernik został pochowany w Toruniu, podobnie jak biskup Wacenrode, chociaż w przypadku biskupa Wacenrodego ja rozumiem, skąd biorą się te hipotezy, bo on zmarł w Toruniu, no ale został, i wiemy o tym z dokumentów źródłowych, że zostały jego zwłoki przewiezione do katedry we Fromborku, no bo nie było zwyczaju takiego jak dzisiaj, że rodzina pewnie by dzisiaj zadbała o to, żeby na miejscu było pochowane, ale my musimy patrzeć na realia tamtych czasów, tamtej epoki.
14: No i rangę.
15: No i rangę osoby, która miała pewnie życzenie, żeby być pochowanym we Fromborku, w swojej katedrze, a nie w Lidzbarku czy w Toruniu. No, co do Kopernika nie mamy wątpliwości, że był tutaj.
14: Że rozumiem, badania się nie kończą.
15: Ten projekt się kończy, robimy ostatnie w tej chwili porządki, porządkujemy, przygotowujemy inwentaryzację wszystkich zabytków, wszystkich znalezisk po to, żeby po pierwsze projekt rozliczyć z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, bo ten projekt był dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa i ten program nam dofinansował to, ale nasze działania się nie kończą. Będziemy szukali kolejnych środków, żeby nasze badania, po pierwsze antropologiczne i genetyczne, bo ten projekt się kończył pobraniem próbek do badań. No ale cóż, na same badania, zgodnie z harmonogramem tego projektu, my już w ramach kolejnego projektu chcemy zrealizować, żeby dalej szukać odpowiedzi na te pytania, tym bardziej, że nasz stan badań i wiedzy naukowców, którzy brali udział w tym, mówią o tym, że tak naprawdę to być może to te kości, które są w zasypie i tym zbiorowisku

0: Pracowni.
1: My nie przebadaliśmy wszystkich podziemi Fromborskiej Katedry. Przy czym wiemy o tym, że innych krypt, które zidentyfikowaliśmy w trakcie tych badań, po prostu chyba nie ma. Więc mogą być zasypane krypty i takie dwa miejsca mamy zidentyfikowane, ale wymagałoby to ogromnych prac, po pierwsze budowlanych, zabezpieczających, by nie naruszyć struktury katedry, a to są wielomilionowe nakłady i dzisiaj po prostu wydaje się być tak, że nie ma środków na to, by takie badania kontynuować, natomiast pewnie z mniejszych projektów badawczych będziemy chcieli badać kawałeczek po kawałeczku. My mamy zidentyfikowaną, mamy opisaną tak naprawdę każdą płytkę na posadzce katedry. My wiemy na podstawie badań georadarowych i niekiedy też sondażowych, co znajduje się pod tą płytką, więc to jest tak, że my wykonaliśmy ogromną pracę, też inwentaryzującą to, co znajduje się w katedrze pod posadzką.
0: Zatem jest co analizować i miejmy nadzieję, że owoce tej analizy będą satysfakcjonujące.
1: Też mam taką nadzieję. Ja przede wszystkim za tę wielką 3-letnią pracę chciałbym podziękować Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego i programowi Nauka dla Społeczeństwa, bo dzięki temu mogliśmy współpracować z kilkudziesięcioma naukowcami, którzy przy tym projekcie pracowali. Dzięki ogromnemu wsparciu księdza doktora Jacka Wojtkowskiego mogliśmy i kurii, a także arcybiskupa warmińskiego, mogliśmy eksplorować to, co znajduje się pod posadzką. Mogliśmy tak naprawdę dotykać szczątków tych osób, które odcisnęły niezwykłe piętno na historii Warmii, na historii naszego regionu, ale też chciałbym podziękować wielkiemu zespołowi badawczemu, który był naprawdę bardzo zaangażowany w projekt. My tu zaangażowaliśmy też duże zasoby, odwierty, podejście pod poszczególne obszary krypty kanonickiej. Wykonaliśmy naprawdę ogromną pracę i za to jestem niezmiernie wdzięczny tym wszystkim, którzy przy tym projekcie pracowali. I to nie koniec, to nie to, że my kończymy dzisiaj pracę w katedrze. Pewnie będzie jakaś przerwa, będziemy szukali środków finansowych, żeby dalej eksplorować i odkrywać tajemnice. Dzisiaj oczywiście w laboratoriach będziemy odkrywać tajemnice, ale też będziemy starali się, bo przed nami dzisiaj tak naprawdę są dwa miejsca jeszcze w katedrze, które chcielibyśmy, ale ja nie chcę teraz mówić o tym, chcielibyśmy pod nie podejść, ale wymaga to naprawdę ogromnego zaangażowania i finansowego, i technicznego, tak żeby nie naruszyć struktury katedry, a dla nas to jest najważniejsze, żeby nasze badanie nikomu nie szkodziło.
0: W takim razie my życzymy Wam szczęścia i tego, żebyście zdobyli pieniądze i mieli pozwolenia na kolejne badania, a my będziemy się tymi badaniami interesować. A za dziś dziękuję. Naszym gościem był prezes Fundacji Nicolaus Copernicus Robert Szaj. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję uprzejmie.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
3: Niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień Konsumenta. To dobry moment, żeby porozmawiać z miejskim rzecznikiem konsumentów. W Weskowym studiu witam Pawła Rodziewicza. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: I na początek zapytam, czym na co dzień zajmuje się Rzecznik Praw Konsumentów?
4: Rzecznik Praw Konsumentów zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu sporów konsumenckich, czyli takich sporów, które mogą wyniknąć na gruncie stosunku prawnego pomiędzy osobą fizyczną a przedsiębiorcą. Spory to mogą mieć bardzo różny charakter, ponieważ już na etapie zawierania umowy może dochodzić do różnego rodzaju błędów, czy też nieuczciwych praktyk ze strony przedsiębiorców. Może do nich dochodzić również w trakcie realizacji umowy, bądź też w trakcie jej zakończania. Te wszystkie problemy trafiają do mojego biura i moim zadaniem jest w pierwszej kolejności doprowadzić do polubownego rozwiązania takiego sporu, a jeżeli jest to niemożliwe, pomagam również moim konsumentom dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
3: A czego tak konkretnie najczęściej dotyczą te sprawy? Czy to jest zakup wadliwego towaru, czy jakaś niefachowo wykonana usługa?
4: I z takimi przypadkami mam do czynienia bardzo często. Rynek konsumencki jest bardzo obszerny. Mamy tutaj do czynienia ze sprzedażą każdego rodzaju dóbr, a także usług.
3: Czy ludzie mają większą świadomość swoich praw? Czy częściej jest tak, że jeśli poczują się pokrzywdzeni, może to za duże słowo, ale gdy czują, że ta transakcja nie przebiegła tak, jak być powinna, czy wiedzą, gdzie szukać pomocy, jakie kroki podejmować, żeby wyegzekwować swoje prawa?
4: Świadomość konsumencka cały czas rośnie. Liczę na to, że moje działania również przyczyniają się do wzrostu tej świadomości. W tym celu staram się jak najczęściej organizować różne

0: rodzaju spotkania, prelekcje, wykłady, informując Elblążan o przysługujących im prawach. I z wielką satysfakcją muszę zauważyć, że ta świadomość z roku na rok jest coraz wyższa.
1: Czy możemy taką jakby uniwersalną jakąś poradę, podpowiedź udzielić konsumentom, co robić, żeby minimalizować ryzyko jakiegoś oszustwa czy jakiejś straty związanej z zawieraniem tych umów konsumenckich?
0: Najbardziej uniwersalną radą, jaką można udzielić, jest ograniczyć zaufanie, ponieważ nadmiar zaufania, który towarzyszy najczęściej osobom starszym, prowadzi do zawierania bardzo niekorzystnych umów. Ci nieuczciwi przedsiębiorcy potrafią w bardzo sprytny sposób wykorzystać to zaufanie, doprowadzając do zawierania bardzo, bardzo niekorzystnych, wręcz oszukańczych umów.
1: Tutaj wspomniał Pan ważną sprawę, właśnie zasady ograniczonego zaufania. Na bazie takiego zaufania przez wiele lat funkcjonowały firmy organizujące pokazy, głównie nastawione na osoby starsze, z którymi Pan przez kilka ładnych lat, no nie powiem, że prowadził krucjatę, ale to była naprawdę walka.
0: Tak, myślę, że walka to jest odpowiednie słowo, ponieważ przez wiele, wiele lat, przez 5-6 lat zmagałem się z tym zjawiskiem i przyznam szczerze, nie było łatwo. W dalszym ciągu w całej Polsce te pokazy funkcjonują, aczkolwiek zmieniają się sposoby realizowania tych spotkań. W Elblągu już od 2 lat nie miałem ani jednej osoby pokrzywdzonej na skutek działania firm organizujących pokazy. Czyli można powiedzieć, że te działania okazały się skuteczne.
1: Nie była to łatwa sprawa. Proszę mi powiedzieć, no, w jaki sposób udało się Panu doprowadzić do tego, że w Elblągu nie ma w tej chwili pokazów, na których zwłaszcza osoby starsze były naciągane?
0: Ciężko tak pokrótce opisać, ponieważ była to długa droga, którą przemierzałem wspólnie z licznymi podmiotami, które udzieliły mi naprawdę dużej pomocy. Samemu najpewniej nie dałbym rady i tutaj ogromne podziękowania dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, dla Inspekcji Handlowej, dla Izby Celno-Skarbowej, ale przede wszystkim chciałem podziękować seniorom, którzy po pierwsze obdarzyli mnie zaufaniem i pomogli mi dostać się na pokazy, na które ja nie miałem wstępu, i utrwalić materiał dowodowy, który później mógł być użyty w sądzie w charakterze materiału dowodowego.
1: Z tego co wiem, to udało się Panu pozyskać, może to jest złe słowo, ale nawiązać współpracę z kilkoma seniorami z terenu miasta Elbląga, którzy byli zapraszani na te pokazy. Proszę mi powiedzieć, czy cały czas ta sieć funkcjonuje i czy docierają do Pana informacje o na przykład próbach zorganizowania takich pokazów, quasi pokazów na terenie Elbląga?
0: Tak, rzeczywiście w zeszłym roku doszło do takiej sytuacji, gdzie jedna z firm usiłowała taki pokaz zorganizować i na kilka dni przed planowanym spotkaniem otrzymałem już od 5 różnych osób informacje o tym, że taki pokaz będzie zorganizowany w jednym z mniejszych elbląskich hoteli. Udało się odwiedzić to miejsce z policją i zapobiec pokrzywdzeniu, tak? Zapobiec zawarciu jakiejkolwiek umowy w trakcie tego spotkania.
1: To może warto jeszcze podkreślić jedną rzecz, bo dlaczego z taką determinacją Pan przeciwdziałał organizowaniu tych pokazów? W wyniku tych zawartych umów seniorzy, głównie seniorzy, ponosili kolosalne straty.
0: Tak, panie redaktorze, w pierwszym roku mojego funkcjonowania jako rzecznika konsumentów udało mi się policzyć kwotę, na jaką udało się odstąpić od zawartych w ten sposób umów, czyli zapobiec tej utracie pieniędzy przez seniorów, i to była kwota ponad 500 000 zł.
1: Cyfry robią wrażenie, naprawdę. Też nie jest pocieszające to, że te firmy w Elblągu ich nie ma, ale w innych regionach na terenie kraju cały czas funkcjonują, cały czas te osoby starsze są naciągane.
0: Zgadza się. Współpracuję z innymi rzecznikami z innych rejonów Polski i bardzo chętnie korzystają tutaj z moich doświadczeń. Liczę na to, że uda im się, działając w podobny sposób, doprowadzić do podobnego skutku.
1: Bezpieczeństwo transakcji w internecie to jest temat rzeka, ale tutaj też chyba takim kluczowym elementem, żeby nie paść ofiarą, to jest to, co Pan wspomniał, zasada ograniczonego zaufania.
0: Tak, przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę z tego, z kim zawieramy tą umowę. Zaufanie w tym przypadku również jest kluczowe. Z różnymi ofertami możemy spotkać się w internecie. Aby nie dać się zwieść, w pierwszej kolejności musimy sprawdzić, z kim mamy do czynienia, czyli kto nam tą ofertę przesyła.
2: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Помер військовослужбовець 9-ї бригади бронетанкової кавалерії з Бранєва. Трагедія трапилася вранці 7 жовтня. Тіло військового, який на той час перебував на варті, виявили о 4:30 ранку. За попередніми даними, до інциденту не причетні сторонні особи. На місці події працювали військова жандармерія та прокурор. Компетентні органи з'ясовують обставини інциденту. Майже 0,5 кілограма амфетаміну виявили поліцейські в автомобілі 31-річного чоловіка з гміни Бранєво. Чоловіка зупинили для перевірки на одній із доріг Бранєвського повіту. Йому висунули обвинувачення у зберіганні значної кількості наркотиків. За рішенням суду, найближчі 3 місяці він проведе під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У Бранєві поліцейські затримали чоловіка, який приїхав на іншому автомобілі, щоб забрати машину, раніше розбиту в ДТП. Правоохоронці встановили, що в його організмі було 1,5 проміла алкоголю. Він також не мав водійських прав і перебував у розшуку. Раніше пошкоджений автомобіль чоловік залишив на узбіччі дороги. Міська адміністрація Бранєва посилює перевірки декларацій щодо оплати за вивезення та поводження з комунальними відходами. Зокрема, перевіряють кількість людей, які фактично проживають у помешканнях, у тому числі тих, хто там не зареєстрований. Чиновники використовують, серед іншого, дані реєстру населення, шкіл, муніципального центру соціальної допомоги, а також інформацію про споживання води. Власники нерухомості зобов'язані оновлювати декларації після кожної зміни кількості мешканців. Відсутність актуалізації може призвести до нарахування заборгованості та відсотків. У професійному навчальному комплексі у Бранєві відбулися навчальна евакуація та заняття з безпеки. Пожежники навчали учнів і вчителів, як діяти у небезпечних ситуаціях, надавати першу допомогу та розпізнавати сигнали тривоги. У Ельблонці відкрили нове відділення ПЕТ-КТ та синтеграфії у медичному центрі «Афідеанумет». Це важлива новина також для мешканців Бранєвського повіту, які отримують ближчий доступ до сучасної діагностики у галузі ядерної медицини. Такі дослідження можуть допомогти, зокрема, у виявленні онкологічних захворювань, плануванні лікування та оцінці його ефективності. Відділення створило співпраці з Воєводською об'єднаною лікарнею у Ельблонці. У Вільчентах доступні безкоштовні щеплення проти ВПЛ. Скористатися програмою можуть люди віком від 19 до 26 років. Щеплення проводять у медичному центрі у Вільчентах, а курс передбачає 3 дози. Програма триватиме до кінця травня наступного року. Записатися можна за номером 55 248 74 96.

0: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
2: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
1: Adela, Ain't in LA.
0: Czeka w propozycjach do listy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
1: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.

0: SK Braniewo.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: księżycowa.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal bierze, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.